Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew w Radiu Odzew. I mamy 18 czerwca. 18 czerwca, tak powiedziałem, naczelnik państwa, słońce narodu, geniusz Karpat, albo Tatr, może by tak powiedzieć, Jarek Kaczyński dzisiaj ma urodziny. Tarararara, tarararara, tarandadandada, życzymy ci szybkiego pójścia do pierdla, tarararara, razem z tą całą swoją obesraną świtą. Idź tam i gnij, cholero, do końca swoich dni. A poza tym wszystkiego najlepszego. No to 18 czerwca to 170 dzień w tym roku. Do końca pozostaje 196 dni, a imieniny dzisiaj obchodzą Amand, Amanda, Drogomysł, Drogorac, Drohobysz, Dzierżysława, Efrem, Elżbieta, Emil, Eufemiusz, Hipacy, Leoncjusz, Marek, Maryna, Miłobor, Ożanna i Przeborka. Nawet nie wiedziałem, że istnieją takie imiona, Ożanna i Przeborka. Proszę pana, urodziły się panu bliźnięta, tak? Dwie córki. O, znakomicie. Jak będę miał na imię? Ożanna i Przeborka. A i matka w tym momencie popełniła samobójstwo. Co wydarzyło się 18 czerwca w Polsce? W 1574 roku król Henryk III Walezy uciekł do Francji. I to jest właśnie sens wybierania królów elekcyjnych. Po co ci obcokrajowiec, który nigdy nie będzie czuł tego kraju? Potem nas rozebrano. No chyba, że jest to Batory, ale to jakby wyjątek potwierdza regułę. Potem nas rozebrano za 200 lat. No i taka jest prawda. W 1984 roku w Gdańsku uruchomiono latarnię morską Gdańsk Port. Oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj dzień ewakuacji. W to święto to warto jak najwięcej dowiedzieć się o ewakuacji po prostu. Czy gdy będziemy w niebezpieczeństwie, może to uratować nam życie. Czyli gdzie, co i jak. Know-how. Ale wiecie, że w tym kraju to wszystko może być, nie wiem, szczałki mogą być poprzemieniane, na przykład jakiś dowcipnik może zmienić, tak, i pójdziecie prosto pod karabin Rosjan. Nie? No, różne rzeczy mogą się dziać. Albo do toalety pójdziecie, ktoś za was wodę za was spuści. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi i Międzynarodowy Dzień Surfingu. Surfing to takie letnie święto, ponieważ lato zbliża się wielkimi krokami. No i to wszystko. Przyszła pora teraz na muzykę, więc posłuchajmy muzyki. Na początek Waglewski Fish i Emma D w utworze Król. Następnie Tymon i The Transistors w utworze Ewakuacja Watykanu. I na koniec Ramonsi wykonają utwór Surfing Bird.

8. Thank you.

0: 8.
1: Cztery chyba.
0: Zaraz będzie liczone.
1: No.
2: 4,85 pewnie. Masz 4,85
1: co? Aha, czyli nie, jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
1: Gotowy.
0: Osiem.
1: Dzięki, że policzyłeś. Holy, ej, napierdziemy. Oh, when everybody's heard a

Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Dalej mamy 18 czerwca i dalej świętujemy urodziny prezesa. Ten, kto się do nas dodzwoni, będzie mógł osobiście zebrać łupież z marynarki prezesa. Łupieżcą, stanie się łupieżcą. Co takiego wydarzyło się w świecie tegoż pięknego dnia 18 czerwca? W 1178 roku pięciu mnichów z Canterbury, było świadkami eksplozji wywołanej prawdopodobnie upadkiem meteorytu na obrzeżu niewidocznej strony będącego tuż po nowiu Księżyca. Śladem po uderzeniu może być krater Giordano Bruno. Oczywiście to się wydarzyło na Księżycu, to jest tak sformułowane, że właściwie nie wiadomo, gdzie się wydarzyło. Może gdzieś tam koło klasztoru spadł meteoryt. Nie. To musiało się nieźle rozświetlić, bo oni chyba nie mieli wtedy teleskopów takich dużych, więc jak to pierdyknęło w Księżyc, to tym Księżycem tam musiało nieźle zacząsnąć. A te biedne mnichy to pewnie miały 100 kilo w porach. Od razu tam taśmowe modlitwy nastąpiły. W 1793 roku podczas wojen wandyjskich wielka armia katolicka i królewska zdobyła Angers, otwierając sobie drogę na rewolucyjny Paryż. Po czym jednak się rozproszyła, a powstańcy wrócili do swych gospodarstw na żniwa. To jest piękne. Hura, idziemy zabijać się, a potem zaraz, poczekaj, że stara mi mówiła, że mam skosić tam to poletko. No i poszli żeńcy. A rewolucyjny Paryż ścinał się na gilotynach w najlepsze. W 1815 roku podczas studni Napoleona w bitwie pod Waterloo Napoleon Bonaparte poniósł ostateczną klęskę. W roku 1928 Amerykanka Amelia Earhart została jako pasażerka pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem. To niezłe hece. Jako pasażerka. Czyli wcześniej nie było kobiet pasażerek. Nie pozwalano kobietom. Gdzie pani tu idzie? Ja chciałam polecieć do Nowego Jorku. Nie, proszę pani, garki nie wymyte. Proszę się wracać do kuchni. Tego samego dnia i w tym samym roku, czyli 18 czerwca 1928 roku, norweski badacz polarny Roald Amundsen zaginął bez śladu w Arktyce. Może on tam dalej idzie? Nie wiadomo, jak miał dobry osprzęt, no to... W roku 1934 Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o reorganizacji Indian. Ta ustawa w dużej mierze obowiązuje do dzisiaj, czyli po prostu ten kongres ustalił, że Indianie mają te swoje rezerwaty, mogą tam sobie robić co generalnie im się żywnie podoba. Niby fajnie, ale z drugiej strony to tak niektórzy z tych Indian wpadli z deszczu pod rynnę. No, kasyna to jest najmniejsze zło, bo oni jeszcze na tych kasynach zarabiają, mają się dobrze, ale kontrabanda tam nieźle kwitnie, ponieważ niektóre z tych rezerwatów, one są, część jest na granicy kanadyjskiej, część na granicy amerykańskiej. No i jak chcesz kupić wódkę z przemytu, bo w Kanadzie jest strasznie droga wódka, w Stanach tańsza o wiele, no to ci Indianie kupują sobie normalnie w Stanach, po czym przewożą u siebie w rezerwacie, gdzie nie ma już pana celnika amerykańskiego czy kanadyjskiego. No i wychodzą sobie po drugiej stronie w Kanadzie i przenoszą tą samą wódkę, po czym ją sprzedają w Kanadzie. Wiem, że tak jest, bo sam kupowałem taką wódkę od Indian. No to czego sobie posłuchamy teraz? Grupa Mana i utwór Eksplozja. Następnie Armia i utwór Niewidzialna Armia. I na koniec tego seta muzycznego Nena w utworze Indianer.

18 czerwca. Kto się urodził, kto umarł. Kto jeszcze się trzyma na nogach, bo pamiętajcie, tam jest niezła biba teraz na Nowogrodzkiej. Prezes ma urodziny. Pewnie chłopaki się już ledwo trzymają. Krystyna Pawłowicz, co tam różne rzeczy może wyprawiać. No a ta szefowa Trybunału Konstytucyjnego pewnie tam jest. Ona podobno nieźle gotuje, to pewnie zrobiła jakieś koreczki. 18 czerwca w 1942 roku w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii urodził się Paul McCartney, wokalista, basista, pianista, kompozytor. Co tu dużo mówić, no, jeden z najbardziej znanych muzyków naszych czasów. W latach 62-70 był członkiem The Beatles. W 71 roku założył grupę Wings, a w późniejszych latach kontynuował karierę solową. 18 czerwca w 1948 roku Columbia Records rozpoczęła pierwszą masową produkcję odtwarzacza 33 obroty na minutę. Nowy format mógł zawierać maksymalnie 23 minuty muzyki na stronie w porównaniu z 3 minutami, które można było zmieścić na płycie 78 obrotów na minutę. W 1961 roku w Basil Dawn przyszła na świat brytyjska wokalistka Alison Moyet. Karierę rozpoczynała w duecie Yazoo. W roku 1984 zadebiutowała jako solistka, wydała jedną płytę, która gdzieś tam zaistniała i potem zniknęła jak meteoryt. W 1977 roku Johnny Rotten i Paul Cook z grupy The Sex Pistols zostali pobici i potraktowani nożem podczas ataku na parkingu jednego z londyńskich pubów. Napastnicy wyrazili w ten sposób swoją dezaprobatę dla antymonarchistycznego utworu Pistolsów God Save the Queen. Teraz pewnie by śpiewali God Save the King. Słuchamy następujących utworów. Paul McCartney i Hope of Deliverance. Potem grupa Broilers i utwór 33 RPM, czyli 33 obroty na minutę. Grupa Yazoo wykona utwór Don't Go, a właściwie duet. The Sex Pistols i utwór Buddies.

W roku 2000 raper Nate Dogg został aresztowany za rzekome porwanie swojej dziewczyny z domu jej matki, przetrzymywanie jej wbrew jej woli, napaść i podpalenie samochodu. Wszystkie zarzuty zostały później wycofane. Po prostu zazdrosna baba. Coś jej nie styknęło i wytoczyła ciężkie działa przeciwko biednemu chłopu. W 2004 roku w Los Angeles odbył się pogrzeb Raya Charlesa, legendarnego amerykańskiego muzyka, który zmarł 10 czerwca. W ceremonii uczestniczyli m.in. Stevie Wonder, B.B. King, Willie Nelson i Clint Eastwood. W roku 2009 Jamie Thomas Reset, 32-letnia kobieta z Minnesoty, zostaje uznana za winną nielegalnego udostępniania plików muzycznych przez internet i musi zapłacić 1 920 000 dolarów. 80 000 dolarów za piosenkę. Także uważajcie, co ściągacie, bo jak ściągacie, to od razu udostępniacie. Ja mówię o wszystkich, o torrentach, tak to działa. I mogą do was przyjść. No taka jest prawda. W roku 2018 20-letni raper XXXTentacion, czyli Jesse Onfroy, zostaje zastrzelony podczas opuszczania salonu samochodowego w Deerfield Beach na Florydzie. Słuchamy następujących utworów. Nate Dogg w utworze Get Up. Ray Charles zaśpiewa piosenkę Mess Around. Cool Kids of Dead i utwór Nielegalny. XXXTentacion wykonał utwór Look at Me.

0: W roku 2020 jamański gitarzysta Hughes Brown zmarł w Oakland w Kalifornii. W wieku 75 lat występował na wielu udanych płytach rocksteady i reggae w latach 60. i 70. Później był członkiem Toots and the Maytals. W roku 2023 umarł Krzysztof Olesiński, polski basista rockowy, członek grupy Manam. Miał 70 lat. A w roku 1966 urodził się Aleksander Klepacz, wokalista, klawiszowiec i lider grupy Formacja Nieżywych Schabów. Zastanawiałem się, czy zamieścić tutaj tą notkę, bo to, co Formacja Nieżywych Schabów robi ostatnio, to jest jakaś paranoja i poniżej krytyki. Ociera się o disco polo wręcz, ale tylko ze względu na stare nagrania się znalazł tutaj pan Olek. Słuchamy następujących utworów. Toots and the Maytals w piosence 5446 was my number. Manam i Szare Miraże. I na koniec Formacja Nieżywych Schabów w utworze Palę Faję. Ja faję nie palę, bo rzuciłem palę niedawno temu, jedno i drugie.
1: Ale to nie... Nie, ale to nie przeszkadza mi w tym, ażeby się z wami elegancko pożegnać. Czyli słyszymy się w piątek o stałej porze, o 8:00. Pa, pa, pa.

show.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W foodkorcie pewnego centrum handlowego ławki celowo zostały pochylone, tak aby zniechęcić gości do zbyt długiego siedzenia. Według badań pochylenie siedziska o około 15 stopni skraca czas siedzenia o nawet 25%, a zatem można obsłużyć o 25% więcej klientów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Test DNA Beethovena. Badania DNA pozwalają także rozwiązać wiele zagadek z przeszłości. Na początku tego roku naukowcy ogłosili, że analiza DNA Ludwiga van Beethovena ujawniła stan zdrowia artysty i pozwoliła odkryć pewną tajemnicę jego rodziny. Przebadano jego próbki włosów. Beethoven przez lata cierpiał na problemy żołądkowo-jelitowe, a w 1821 przeszedł 2 ataki żółtaczki. Okazuje się, że posiadał skłonności do chorób wątroby, czemu nie pomagało uzależnienie od alkoholu. Ostatecznie doprowadziło to do marskości wątroby. Badanie nie pozwoliło określić, co zabiło Beethovena, ale dzięki niemu wykluczono pewne teorie. Poza tym odkryto u niego dziedziczne ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Naukowców szczególnie interesowała postępująca utrata słuchu artysty. Niestety nie udało jej się w pełni wyjaśnić. Odkryto za to, że przed narodzinami Beethovena w historii rodziny miał miejsce jakiś pozamałżeński romans.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki w cotygodniowym programie Na Żywo. Na Żywo, czyli o koncertach będziemy rozmawiać. Nie to, że my na żywo, koncerty będą na żywo. No bo, dobra, już nic nie gadaj, Władziu, bo zaczynasz się koła pućkać. Chciałem dzisiaj przedstawić album nagrany przez grupę moją ulubioną, No Miss No. To taki kanadyjski punk rockowy zespół, można powiedzieć punk rockowo-hardkorowy, hardcore punkowy nawet. Utwór nazywa się Life Plus Cuddly i to jest album koncertowy, wydany w 1991 roku. Zawiera nagrania koncertowe z występów w Europie, promujący album Wrong, wydany w roku 1989. Life Plus Cuddly został uznany za jeden z najlepszych albumów koncertowych punk rockowych, jakie kiedykolwiek nagrano. Zdjęcie na okładce przedstawia perkusistę Johna Wrighta jako dziecko pomiędzy swoim kuzynem i nieznanym perkusistą zespołu weselnego. Tak się patrzę teraz na to zdjęcie. Perkusista weselny, pewnie jak się dowiedział na okładce, jakiego zespołu jest, to chyba zmienił orientację muzyczną na pewno. Skomplikowany z serii europejskich koncertów z 90 roku, Plus Cuddly albo Live and Cuddly, ale mówmy plus, czyli plus, bo tak jest na okładce napisane. No więc ten album przenosi konfrontacyjną, palącą wściekłość No Miss No na inny poziom. To nie jest prawdziwe zaskoczenie, biorąc pod uwagę, jak genialny jest zespół Dio, ale Life Plus Cuddly tworzy doskonały album doskonałego zespołu, idealnie zsynchronizowany, piekielnie ciasny, a jednak uwalniający całą możliwą energię na każdym kroku. W pewien sposób można by to uznać za ukryty wpływ na sporą ilość zarówno wczesnego rocka matematycznego, jak i emo z lat 90. z ledwo kontrolowanym zapałem śpiewu i nagłymi szarpnięciami w przód i w tył w sekcji rytmicznej. W najlepszych utworach No Miss No jest jednak nagła, dzika inteligencja, której nie brakuje tutaj w niektórych z najlepszych i najbardziej instynktownych występów. Bity z domieszką wojowniczości i wezwanie i odpowiedź w Brother Rat niemal idealne przyspieszenie, groźny spokój w Teresa, Give Me That Knife, naprawdę dobry Minotrome. Biorąc pod uwagę, że jest to zmontowane z różnych źródeł, można by argumentować, że żaden występ nie był tak dobry jak sama płyta, ale szczerze mówiąc, przy takich efektach końcowych, po co narzekać? Czy to mięsisty kawałek Rags and Bones z tym, co wydaje się być hip-hopowym breakiem w środku, albo tak sugerują wezwania do Run DMC. Coraz bardziej intensywny żar w utworze What Slade Says, czy oszałamiający zwrot akcji w Dark Ages. Być może najlepszy występ zespołu do tej pory. Jest tu wiele do przyjęcia. Pojawia się również trochę żartów. Wśród innych zabawnych momentów jest jeden z zespołu mówiący, że konfrontacyjna publiczność słuchała zbyt dużo Stormtroopers of Death podczas przerwy w Two Lips, Two Lungs and One Tongue, a także twierdzenie, że szczególnie wspaniały The End of All Things jest optymistycznym, pozytywnym utworem. No, tak to oni widzą. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów, czyli co takiego, jakich utworów posłuchamy. Oto lista. It's Catching Up, Two Lips, Two Lungs and One Tongue, Rags and Bones, Body Bag, Brother Rat, What Slade Says, Somebody's, Teresa Give Me That Knife, Victory, Dark Ages, The End of All Things, The Day Everything Became Nothing, Dead Souls, Metronome, No Fucking. Skład, w jakim dokonano tych nagrań: Andy Kerr, gitara, bas, wokal, John Wright, wokal, perkusja, klawisze, instrumenty perkusyjne, Rob Wright, wokal, gitara, bas, grafika, Craig Bogie, nagłośnienie na żywo, Dolph Plantate, Miksowanie, Inżynieria i John Yates, Dzieło Sztuki. Okej, okay. Rok 1991, zespół Naomi Zno, koncertowa płyta Live Plus Cuddly. Miłego odbioru.

Yeah, knives and forks. Without the forks.

0: Jadąc.
1: O, cheers. I'm not sure how far into this tape we are.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykański Pitbull Terrier. Pitbull. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego Pitbulla, był Bulldog. Jednym z głównych poglądów na historię American Pitbull Terriera jest teza, że psy stosowane do walk w ringu były nową rasą specjalnie do tego stworzoną. Rodowody tej rasy, jeśli kiedykolwiek były zapisywane na papierze, nie były dokładne, gdyż żaden z hodowców nie chciał ujawniać sekretów swojego sukcesu innym i tym samym uniemożliwił im powtórzenie swoich osiągnięć. Amerykański Pitbull Terrier to rasa, która chyba od zawsze budzi spory respekt na tle innych psów. W Polsce psy zaliczane są do ras uznawanych za agresywne. Na świecie są różne rodzaje psów, jednak Pitbull posiada pewną wyróżniającą go na tle innych ras cechę. Amerykański Pitbull Terrier jest psem niemal nieustępliwym i często chce wygrać za wszelką cenę. To bardzo silne uczucie, przez które pies często zapomina nawet o bólu. Psy tej rasy charakteryzują się siłą, walecznością i odpornością. Co więcej, dobrze wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji, Pitbull potrafi być przyjaźnie nastawiony nawet do innych psów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Będzie taki dzień, kiedy Rosja. Rosja. Rosja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supyleńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supyleńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru,

0: Twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pompeje to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Dzięki erupcji Wezuwiusza miasto zostało doskonale zachowane pod warstwą popiołu i pyłu wulkanicznego. W ostatnich latach archeolodzy odkryli wiele budowli, które pozwalają lepiej zrozumieć życie codzienne w starożytnym Rzymie. W Pompejach, starożytnym rzymskim mieście, które zostało zniszczone przez erupcję w 79 roku naszej ery, archeolodzy odkryli dobrze zachowany lokal szybkiej obsługi, tak zwane termopolium. Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat codziennego życia mieszkańców oraz ich diet. Termopolium to rodzaj punktu gastronomicznego w starożytnym Rzymie, gdzie sprzedawano ciepłe jedzenie i napoje na wynos. Nazwa pochodzi od greckich sup termos, ciepły i poleos, przedaje. W tamtych czasach termopolia były popularne wśród ludzi, zwłaszcza wśród ludzi ubogich, które nie dysponowały własnymi kuchniami w domach. W związku z tym korzystali oni z tego rodzaju usług, aby zdobyć przystępne cenowo gotowe posiłki. W termopolium odkrytym przez archeologów znaleziono bogato zdobione freski, które przedstawiają różnorodne jedzenie i napoje. Dzięki analizie szczątków organicznych naukowcy są w stanie poznać skład zamawianych potraw. Odkryto m.in. resztki mięsa kaczki, świń, kóz, ryb oraz ślimaków, a także warzyw takich jak groch i fasola. Nie brakowało również owoców oraz orzechów. To niezwykłe, jak wiele informacji na temat życia codziennego w starożytnym Rzymie można uzyskać dzięki takim odkryciom. Warto zastanowić się, jak nasze podejście do jedzenia ewoluowało na przestrzeni wieków i czy możemy czerpać inspiracje z dawnych tradycji kulinarnych. Odkrycie termopolium w Pompejach to przypomnienie, że fast food nie zawsze musi oznaczać niezdrową dietę, a zdrowe jedzenie na wynos ma korzenie sięgające tysiącleci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Blockchain. Jestem pewien, że ostatnio wszyscy słyszeliśmy o technologiach blockchain. Ta technologia wykorzystywana jest najczęściej do zakupu przedmiotów. Po raz pierwszy stała się popularna, gdy Deep Web doświadczyło poważnego odrodzenia pod koniec 2010 roku. Wykorzystano Bitcoina lub inne waluty blockchain, aby ludzie mogli kupować towary lub usługi online bez śladu zakupu. Podczas gdy w ostatnich latach znaleźliśmy nowe sposoby śledzenia transakcji Bitcoin i innych transakcji blockchain, nadal jest to jedna z najbezpieczniejszych metod płatności na świecie. Obecnie technologia blockchain może być wykorzystywana do wielu różnych celów. Wiele osób poszukuje technologii blockchain, aby stworzyć nowy i bezpieczniejszy system głosowania dla różnych rządów. Inni używają go do przechowywania danych cyfrowych, głównie organizacje i duże firmy. Postęp technologii blockchain może pomóc zmienić świat, jaki znamy. Miejmy nadzieję, że na lepszy. Moglibyśmy wykorzystać te technologie w szpitalach do przechowywania dokumentacji medycznej w miejscu, w którym nie można by nimi manipulować ani ich przeglądać, gdy nie mamy określonego klucza szyfrowania lub jakiegoś hasła. Czas pokaże, jak blockchain będzie się rozwijał w przyszłości. Na razie przyszłość wygląda bardzo dobrze w przypadku cyberbezpieczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zagłada słoni. Możliwe, że tuńczyk błękitny to nie jedyny gatunek, który wkrótce może zniknąć z powierzchni naszej planety. Jak podaje Wacław Smil, według najbardziej wiarygodnych szacunków na początku XIX wieku na kontynencie afrykańskim mogło żyć maksymalnie 27 milionów tych zwierząt, przy czym faktyczna ich liczba wynosiła prawdopodobnie około 20 milionów. Obecnie populacja słoni w Afryce liczy znacznie poniżej miliona osobników. Główną przyczyną jest handel kością słoniową. Mniej więcej do 1860 roku eksport tego surowca z Afryki utrzymywał się na poziomie około 100 ton rocznie. Kość słoniowa była wykorzystywana m.in. do produkcji biżuterii czy klawiszy do fortepianów. Niestety, popyt na kość słoniową stale rósł. W XX wieku wywieziono co najmniej 40 tysięcy ton kości, co wymagało zabicia przynajmniej 12 milionów słoni. Współcześnie wcale nie jest lepiej. W Chinach popyt na kość słoniową nie słabnie. Między 2009 i 2014 liczba słoni w Mozambiku zmniejszyła się o połowę, do 10 tysięcy osobników. W tym samym czasie w Tanzanii zabito ich ponad 85 tysięcy. Winne są m.in. Chiny, gdzie kość słoniowa była niezwykle popularna. Na tyle, że pod koniec 2017 władze pod presją społeczności międzynarodowej zakazały handlu i przetwarzania tego surowca.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Post. W tym samym czasie, kiedy zrezygnowałem z mleka oraz jarzyn strączkowych i przeprowadzałem doświadczenia z zachowaniem wyłącznie owocowej diety, sięgnąłem do postu jako do jednego ze środków okiełznania swych potrzeb. Towarzyszył mi w tym Mr. Kallenbach. Byłem już przedtem przyzwyczajony do poszczenia od czasu do czasu, ale robiłem to wyłącznie z pobudek zdrowotnych. O tym, że post jest niezbędny dla opanowania swych żądz, dowiedziałem się od mego przyjaciela. Pochodząc z rodziny wisznoickiej i mając matkę, która składała wszelkiego rodzaju trudne ślubowania, jeszcze podczas mojego pobytu w Indiach przestrzegałem postu Ekadashi, jeden dzień w księżycowym miesiącu, a także innych postów. Czyniłem to jednak naśladując matkę i raczej z chęci przypodobania się rodzicom. Nie rozumiałem wtedy ani nie wierzyłem w skuteczność postu. Widząc jednak, że przyjaciel, o którym wspomniałem, przestrzega postu i że wychodzi mu to na korzyść, zacząłem go naśladować w nadziei, że mi to pomoże w dotrzymaniu ślubowania brahmacharii. I ściśle przestrzegałem postu Ekadashi. Hindusom, zgodnie z przepisami, wolno żywić się w dniach postu mlekiem i owocami, ale przecież dla mnie był to codzienny post. Zacząłem więc zachowywać całkowity post, pozwalając sobie jedynie na parę łyków wody. Kiedy po raz pierwszy zastosowałem podobny eksperyment, zbiegły się ze sobą hinduski miesiąc, Śrawan, i muzułmański, Ramadan. W rodzinie Gandhich obchodzono nie tylko ślubowania złożone Wisznu, lecz również i Siwie oraz uczęszczano do świątyń poświęconych zarówno jednemu, jak i drugiemu Bogu. Niektórzy członkowie rodziny w ciągu całego miesiąca Śrawan przestrzegali Pradosa, czyli pościli aż do zmierzchu. Postanowiłem postępować jak oni. Wszystkie te doświadczenia były czynione przeze mnie podczas naszego pobytu na farmie imienia Tołstoja, gdzie ja i Mr. Kallenbach zamieszkaliśmy wraz z kilkoma rodzinami, uczestnikami satyagrahy oraz z młodzieżą i dziećmi. Zorganizowaliśmy tam szkołę dla tych dzieci, z których czworo lub pięcioro było dziećmi muzułmanów. Stale przychodziłem im z pomocą i zachęcałem do przestrzegania wszystkich przepisów zalecanych przez ich religię, a także dbałem o to, by dzieci odprawiały swe codzienne modły – namaz. Były tam też dzieci chrześcijan i Parsów. Uważałem za swój obowiązek zachęcać je również do przestrzegania przewidzianych przez ich religię przepisów. W ciągu tego miesiąca starałem się przekonać młodzież muzułmańską, że powinna przestrzegać postu Ramadan. Sam postanowiłem obchodzić post Pradosa, namawiając także młodych Hindusów, Parsów i chrześcijan, by przyłączyli się do mnie. Wyjaśniłem im, że nigdy nie zaszkodzi przyłączyć się do innych, gdy chodzi o jakieś wyrzeczenie się. Wielu z mieszkających na farmie chętnie przystało na to, a młodzi Hindusi i Parsowie wcale nie naśladowali we wszystkich szczegółach rytuału muzułmanów. Nie było to bowiem potrzebne. Młodzi muzułmanie powinni byli aż do zachodu słońca czekać z pierwszym posiłkiem, podczas gdy innych to nie obowiązywało. Mogli więc dla swych przyjaciół muzułmanów przygotować wszelkie smakołyki i częstować ich nimi. Również Hindusi oraz inna młodzież nie potrzebowali dotrzymywać towarzystwa swym muzułmańskim przyjaciołom, gdy ci następnego dnia przed wschodem słońca spożywali swój ostatni posiłek, a wszyscy, z wyjątkiem muzułmanów, mogli pozwolić sobie na nieco wody. Rezultatem tych doświadczeń było to, że wszyscy nabraliśmy przekonania o wartości przestrzegania postu, a duch, który nas ożywiał, był po prostu wspaniały. Wszyscy mieszkający na farmie imienia Tołstoja byli wegetarianami i muszę wyznać z dumą, że wynikało to z powszechnej gotowości liczenia się z moimi poglądami. Młodzieży muzułmańskiej niewątpliwie dawał się we znaki brak mięsa w okresie Ramadanu. Jednak żaden z nich nigdy nie dał poznać tego po sobie. Rozsmakowali się oni w jarskiej diecie, a młodzież hinduska często przyrządzała dla nich smakołyki, na jakie pozwalały skromne warunki życia na farmie. Celowo szerzej omówiłem w połowie tego rozdziału sprawę postu, gdyż trudno by mi było poruszyć gdzie indziej te miłe skądinąd wspomnienia. Pośrednio dałem w nich własną charakterystykę, z której wynika, że zawsze lubiłem wciągać moich współpracowników do uczestniczenia w tym, co uważałem za dobre. Przestrzeganie postu było dla nich czymś zupełnie nieznanym, jednak dzięki postom Pradosa i Ramadan łatwiej mi przyszło ich przekonać, że poszcząc można osiągnąć zdolność panowania nad swymi zmysłami. Wszystko to sprawiło, że na farmie w sposób całkiem naturalny zapanowała atmosfera powściągliwości w odżywianiu się. Wszyscy mieszkańcy farmy przyłączyli się do nas, biorąc udział w całkowitych lub częściowych postach, co w moim przekonaniu mogło im wyjść jedynie na dobre. Trudno mi jednak powiedzieć, w jakim stopniu te połowiczne wyrzeczenia płynęły z ich serc i były im pomocne na drodze do przezwyciężenia zmysłów. Jeżeli o mnie chodzi, jestem przekonany, że przyniosły mi one wielką korzyść zarówno fizyczną, jak i duchową. Zdaję sobie jednak sprawę, że przestrzeganie postów i podobnych rygorów niekoniecznie musi jednakowo oddziaływać na wszystkich. Post może dopomóc w przezwyciężeniu namiętności tylko wtedy, gdy się do niego przystępuje z myślą o nałożeniu hamulców na swe popędy. Niektórzy z moich przyjaciół twierdzą, że posty jedynie wzmogły w nich pożądliwość i potrzebę zaspokajania kaprysów ich podniebienia. Świadczy to o tym, że post jest bezskuteczny, jeżeli nie towarzyszy mu nieustające dążenie do utrzymywania się w karbach. Warto w związku z tym, co zostało tu powiedziane, przytoczyć słynny wiersz z drugiego rozdziału Bhagavad Gity. Gdy człowiek pości, precz odchodzą jego zmysły. Znikają pobudki jego pożądań i sama jeno po nich zostaje tęsknota. Lecz gdy danym mu jest ujrzeć Wszechmocnego, nawet owa tęsknota przepada. Przestrzeganie postu oraz podobne rygory są więc zaledwie jednym ze środków opanowania swych żądz. Lecz to jeszcze nie wszystko. Jeżeli bowiem postowi w znaczeniu fizycznym nie towarzyszy powściągliwość w myślach, wszystko kończy się obłudą i klęską. Dyrektor szkoły. Mam nadzieję, że czytelnik zechce zachować w pamięci, iż w tych rozdziałach opisuję różne sprawy, o których albo zupełnie nie wspomniałem na kartach dziejów Satyagrahy w Afryce Południowej, lub też uczyniłem to zaledwie pobieżnie. Jeżeli więc tak postąpi, z tym większą łatwością przyjdzie mu odnalezienie wspólnego wątku pomiędzy wspomnianymi rozdziałami. W miarę rozwoju naszej farmy zaszła potrzeba poczynienia jakichś kroków dla zapewnienia nauki naszym chłopcom i dziewczętom, wśród których znajdowali się chłopcy hinduscy, muzułmańscy, dzieci mające rodziców Parsów lub chrześcijan oraz parę dziewcząt hindusek. Trudno było, a zresztą nie uważałem tego za konieczne, zaangażować dla nich specjalnego nauczyciela. Było to trudne dlatego, że niewielu można było znaleźć wykwalifikowanych nauczycieli hindusów, a gdyby się nawet taki znalazł, jest wątpliwe, czy zechciałby się udać do miejscowości położonej o 21 mil od Johannesburga i czy zgodziłby się na tak skromne wynagrodzenie. Trzeba dodać, że nie opływaliśmy wtedy w dostatki. Nie sądziłem również, że należy sprowadzać nauczyciela spoza naszej farmy. Nie miałem też wielkiego zaufania do istniejących już metod nauczania i zastanawiałem się nad tym, jak na podstawie własnego doświadczenia i prób podejmowanych przez siebie znaleźć właściwą metodę. Wiedziałem tylko tyle, że przy sprzyjających warunkach jedynie rodzice mogą zapewnić dzieciom właściwe wychowanie, że powinno się w minimalnym stopniu korzystać z pomocy z zewnątrz oraz że farma imienia Tołstoja stanowiła rodzinę, w której ja zajmowałem miejsce ojca. Dlatego też ja, w miarę możliwości, powinienem był ponosić odpowiedzialność za wychowanie naszej młodzieży. Ten pomysł nie był jednak wolny od pewnych usterek. Nie wszystkie bowiem dzieci były wychowywane przy mnie od swego najwcześniejszego dzieciństwa. Niektóre z nich wychowywały się w zgoła odmiennych warunkach i środowiskach i nie wszystkie wyznawały tę samą religię. Jakże więc mógłbym w tych okolicznościach postępować sprawiedliwie, podejmując się roli ojca rodziny? Przywykłem przede wszystkim kierować się głosem serca lub chęcią kształtowania charakteru. Wobec tego zaś, że w moim najgłębszym przekonaniu do wszystkich dzieci należało zastosować jednakową metodę wewnętrznego szkolenia, niezależnie od ich wieku i środowiska, z którego pochodziły, postanowiłem spędzać wśród nich niczym rodzony ojciec 24 godziny na dobę. Byłem zdania, że kształtowanie charakteru jest najwłaściwszym podłożem dla ich wychowania i nie wątpiłem, że jeżeli te podstawy zostaną w nich solidnie ugruntowane, dzieci same lub przy pomocy życzliwych im przyjaciół nauczą się innych rzeczy. Uznając ponadto jak najbardziej potrzebę wpojenia dzieciom szeregu ogólnych wiadomości, zacząłem przy pomocy Mr. Kallenbacha i Pragdziego Desai wykładać w niektórych klasach naszej szkoły. Nie lekceważyłem przy tym rozwoju fizycznego naszych uczniów, którzy w ciągu dnia odbywali codzienne ćwiczenia gimnastyczne. Na farmie nie mieliśmy żadnej służby i całą pracę, począwszy od gotowania posiłków, aż do czyszczenia ustępów, wykonywaliśmy sami. Było również sporo drzew owocowych, które trzeba było pielęgnować, a praca w ogrodzie wymagała dość dużo zachodu, skoro się chciało utrzymać go w należytym porządku. Mr. Kallenbach był szczególnie zamiłowany w ogrodnictwie i miał nawet w tej dziedzinie dość duże doświadczenie, które zdobył, pracując we wzorowym ogrodzie należącym do rządu. Każdy, młody czy stary, był obowiązany, jeżeli nie był zatrudniony w kuchni, poświęcić pewien czas na pracę w ogrodzie. Lwia część pracy przypadała jednak na dzieci. To one kopały w ogrodzie, karczowały drzewa i przenosiły kłody. Hartowało to je ogromnie. A że dzieci z przyjemnością wykonywały te prace, więc inne ćwiczenia fizyczne lub gry nie były potrzebne. Oczywiście zdarzało się, że niektóre z nich, a czasami nawet wszystkie, udawały chorobę lub usiłowały wykręcić się od roboty. Niekiedy patrzyłem przez palce na ich wybryki, ale często bywałem dla nich surowy. Muszę przyznać, że dzieci nie bardzo lubiły, kiedy je surowo traktowałem. Nie przypominam sobie jednak, by mi kiedykolwiek stawiały opór. Ilekroć zdarzało się, że byłem dla nich surowy, starałem się je przekonać słowami, że nie należy lekceważyć pracy. Moje perswazje nie działały jednak zbyt długo. Po chwili dzieci znów porzucały pracę i zaczynały się bawić. Dawaliśmy sobie z nimi jakoś radę i pod względem fizycznym dzieci rozwijały się świetnie. Rzadko kiedy przytrafiało się, by ktoś na farmie zachorował. Trzeba przyznać, że było to w dużym stopniu zasługą dobrego powietrza, dobrej wody i przestrzegania regularnego przyjmowania posiłków. Parę słów o nauce rzemiosła. Zamiarem moim było nauczyć każdego spośród tej młodzieży jakiegoś rzemiosła, które mogłoby mu się przydać w przyszłości. W tym celu Mr. Kallenbach udał się do klasztoru trapistów i wrócił stamtąd, nauczywszy się szyć buty. Ja z kolei nauczyłem się od niego i byłem w stanie uczyć innych. Ponadto Mr. Kallenbach znał się trochę na stolarce. Również jeden z mieszkańców naszej farmy rozumiał się na niej coś niecoś. Mogliśmy więc zorganizować początkowy kurs stolarstwa. Niemal wszyscy młodzi potrafili gotować. Wszystko to było dla nich zupełną nowością. Żadnemu z nich nie śniło się nigdy, że pewnego dnia będzie musiał się nauczyć czegoś podobnego. Jedyną bowiem nauką, jaką dzieci pobierały w Afryce Południowej, były tak zwane 3R. Reading, czytanie, writing, pisanie, arithmetic, rachunki. Przy czym liter W i A nie wymawia się, stąd 3R. Przyjęliśmy jako regułę na farmie imienia Tołstoja, że nie powinno się wymagać od młodzieży tego, czego nie wykonują ich nauczyciele i dlatego ilekroć zwracano się do nich, by coś zrobili, nauczyciel brał wraz z nimi udział w tej pracy. Rezultat był taki, że młodzież uczyła się ochoczo, bez przymusu. O tym, jak wpajaliśmy młodzieży zamiłowanie do wiedzy i kształtowaliśmy jej charakter, będzie mowa w następnym rozdziale.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Łatwo zapomnieć, że Szwajcaria posiada armię. Przecież nie bierze zbytnio udziału w żadnych działaniach wojennych. Kraj ten pozostaje względnie neutralny od 1815. A jeśli przymkniemy oko na II wojnę światową, to okazuje się, że kraj ten praktycznie nie uczestniczył w żadnym konflikcie. Szwajcaria dysponuje 150 tysiącami żołnierzy i ponad 150 samolotami bojowymi. Może wydawać się, że nie są to porażające liczby, należy jednak pamiętać, że personel jest przygotowany do walki w samych Alpach. O ile w twoich szeregach nie ma mistrzów biatlonu, to szwajcarska armia na pewno przychytrzy cię podczas manewru, spinania się czy zjeżdżania po górskich stokach. Nie uda ci się również zaskoczyć śpiących wojaków. Członkowie armii legalnie mogą posiadać broń, nawet w domu. Co ważniejsze, Szwajcaria nigdy nie musiała korzystać z usług swoich żołnierzy. Słynna neutralność kraju zakłada, że wszystkie państwa otaczające go są sojusznikami. Najeźdźcy musieliby stawić czoła takim potęgom jak Francja, Niemcy czy Liechtenstein.

0: sukienicami laskę. Ale on wolał piękną kolę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego, bo na miłość też z kolegą. Byłem bliski sam wuja, chuj z

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Splątanie to jest właśnie, znaczy potem się okazało, że ten stan dwóch cząstek, który Einstein wprowadził, żeby swój słynny paradoks zilustrować, to jest właśnie przykład stanu splątanego. I Schrödinger, który dyskutował to w tym samym roku, pojęcie termin splątanie, entanglement, tłumaczone z niemieckiego, pojawiło się właśnie w 1935 roku w serii prac Schrödingera. No ale oczywiście definicja jest prosta, tak? Definicja jest prosta. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. No ale teraz chcemy umieć to zdiagnozować. To tak jak lekarz, prawda? Wiadomo, ktoś może mieć chorobę X, no ale przychodzi pacjent, no i nie ma wypisane na sobie, że mam chorobę X, tak? Nie wiem, oczy mu się błyszczą, coś mu się tam dzieje. Na podstawie tych symptomów trzeba umieć stwierdzić, czy stan jest splątany, czy nie. Czyli diagnostyka splątania. No i proszę Państwa, żeby taką diagnostykę zrobić, powinny być pewne kryteria, tak? Kryteria splątania. Matematycy lubią mówić, że warto sformułować pewne warunki konieczne i wystarczające na to, żeby stan był splątany. Warunek wystarczający, mówiąc po ludzku, to jest taki, że jeżeli on jest spełniony, to stan będzie splątany. Warunek konieczny mówi, że jeżeli stan jest splątany, to właśnie ten warunek konieczny zachodzi. Okay? I mamy kłopot, proszę Państwa, ponieważ mało jest, mamy kiepskie te warunki. Mamy kiepskie warunki. Nie ma, poza szczególnym przykładem dwóch podukładów, czasem trzech i stanów czystych, gdzie w zasadzie wszystko wiadomo, bardziej skomplikowane scenariusze są bardzo słabo rozpoznane. To jest szansa dla wszystkich tutaj siedzących. Bo ja może taką krótką dygresję zrobię. Z tymi warunkami to jest tak, oczywiście jak byłby dobry warunek konieczny, to da się przekształcić w warunek wystarczający nie bycia stanem splątanym, prawda? Bo weźmy sobie, proszę Państwa, i załóżmy, że jest prawdziwa implikacja, jeżeli D to K. Na przykład, jeżeli dzwoni, to kocha, tak? Załóżmy, że to jest prawda. Taka implikacja. Jeżeli dzwoni, to kocha. Dużo osób uważa, że w takim razie stąd wynika, że jeśli nie dzwoni, to nie kocha. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Natomiast na pewno jest prawdą, jeśli to jest prawdą, na pewno jest prawdą to, że jeżeli nie kocha, to nie dzwoni. Okay? Czyli jeżeli mamy jakiś warunek wystarczający, to w zasadzie to już nam wystarcza, to nie będziemy się martwić. Jeżeli twój stan jest taki, taki i taki i łatwo to zobaczyć, to stan jest splątany, to jesteśmy w domu. Nie ma takich warunków, które by nas zadowalały. Natomiast gdybyśmy mieli warunek wystarczający, czyli jeżeli konieczny, czyli jeśli stan jest splątany, to warunek K zachodzi, to oczywiście to jest słabsze, ale zawsze można powiedzieć, dobrze, ale jeśli nie zachodzi K, to nie jest stan splątany. Jeżeli to niezachodzenie K możemy też jakoś łatwo zobaczyć, no to bylibyśmy w domu. No ale nie umiemy. Także to jest tyle komentarza a propos diagnostyki splątania. Są twierdzenia, jest sporo twierdzeń, ale mówię, one kompletnie wyjaśniają tylko najprostszy przypadek. To splątanie to jest bardzo dziwny obiekt, proszę Państwa. Ale teraz, jak już mamy jakieś kryteria, kiepskie, bo kiepskie, ale mamy, i mamy splątanie, no to ponieważ splątanie, proszę Państwa, ja pisałem w tej zajawce, normalnie no mieliśmy do wyboru albo kontemplować tę tajemniczą nielokalność wszechświata, prawda, przy winie i w świecach, albo spróbować zrobić z tego jakiś użytek. No, jeżeli splątanie jest zasobem, który da się wykorzystać, no to oczywiście chciałoby się umieć zmierzyć, ile tego jest. Dużo tego splątania, czy mało tego splątania. Czyli mamy problem, znaczy Houston miał problem z warunkami, a my mamy problem miar ilości splątania. Jak mierzyć, czy dany stan, o którym wiem, że jest splątany, ma tego splątania dużo, czy mało? I znowu, sytuacja jest praktycznie jasna, jeżeli mamy splątane dwa obiekty kwantowe. Okay? Jeżeli są dwa obiekty kwantowe, to wtedy najprościej mierzyć splątanie entropią von Neumanna. To jest właśnie John von Neumann, którego książka, książka zawierała dużo bardzo pięknych twierdzeń i jedną tylko drobną wpadkę dotyczącą tej teorii, którą Bell zresztą wykrył bardzo szybko. On stworzył matematyczne podstawy mechaniki kwantowej. To, że przestrzeń Hilberta się doskonale nadaje jako nośnik tego formalizmu, to jest jego zasługa. Podobno dlatego, że Hilbert, który był wtedy w Göttingen, nie bardzo mógł załapać na jednym z referatów, o co chodzi. Von Neumann napisał dla niego właśnie taką matematyczną podstawę. I to się przyjęło, to zostało z nami do dziś. Jest to również pionierem informatyki, no i twórcą entropii kwantowej. Z tym pionierem informatyki ja tylko króciutko Państwu pokażę, bo przez lata mechanika kwantowa słynęła z czegoś, co się po niemiecku nazywało Gedankenexperimente, czyli takie doświadczenia myślowe. Po prostu dlatego, że prawdziwych doświadczeń na prawdziwych obiektach nie dało się przeprowadzić wtedy. Ale te doświadczenia myślowe były bardzo pomocne i to jest właśnie przykład. To jest doświadczenie myślowe von Neumanna, to jest szkic komputera EDVAC, a to jest, proszę Państwa, efekt takiego doświadczenia myślowego, czyli to wszystko działa. Ale wracajmy do tej entropii, proszę Państwa. Entropia von Neumanna, jeżeli mamy dwa układy, to no zaryzykuję jeden wzór. Jeżeli podukład jest opisany stanem ρ i to suma, powiedzmy, jeżeli to jest prosty układ taki, to jest entropia tego jednego podukładu. No? Drugi ma inną entropię. Oczywiście własnością tej entropii jest to, że jeżeli stan jest czysty, ja tego nie definiowałem, ale to może jest dobry moment, żeby powiedzieć. Stany w mechanice kwantowej zasadniczo, jeżeli to są stany pojedynczego obiektu, są stanami czystymi. Czyli jest jeden stan, jeden wektor stanu, jedna funkcja falowa Schrödingera, który je opisuje. Ale może się zdarzyć tak, że układ z klasycznym prawdopodobieństwem jest w jednym stanie lub w drugim. I wtedy ten stan, kompletny opis tego właśnie stanu, jest tak zwanym stanem mieszanym. Nie ma jednej funkcji falowej, tylko jest taki operator rzutowy, powiedzmy na... Więc w tym przypadku, jeżeli stan jest czysty, ta entropia jest zero. Okay? Wobec tego, jeżeli mamy układ dwóch obiektów, na początku jest w stanie czystym, o entropii von Neumanna zero, i on został rozdzielony, i my teraz patrzymy oddzielnie na jeden podukład i na drugi, to żaden z nich nie jest już w stanie czystym, tylko jest w stanie mieszanym. Wobec tego ma niezerową entropię. I jeżeli ta entropia jest maksymalna, to stan był czysty, początkowy, maksymalnie splątany. Okay? Czyli zasada jest taka. Stan czysty jest maksymalnie splątany, jeżeli jego stany rozbite na podukłady mają maksymalne entropię von Neumanna. Natomiast w przypadku dwóch układów są cztery stany maksymalnie splątane. To są tak zwane stany Bella, ja tutaj je wypisałem. Ale ponieważ czas nas goni, już w przypadku trzech obiektów nie mamy jednej dobrej definicji maksymalnego splątania. To, co widać tutaj, proszę Państwa, to są tak zwane koła czy pierścienie boromejskie, które miały ilustrować jedność Trójcy Świętej. A to są tak zwane pierścienie Hopfa. I teraz zagadka dla Państwa. Czym różnią się te dwa zestawy pierścieni? No ja specjalnie wziąłem je tak podobnie, ale jest pewna fundamentalna różnica. Mianowicie, jeżeli tutaj, w tym układzie rozetniemy dowolny krążek, pozostałe się rozpadną. Okay, nie są zatrzymane. Czy united we stay, divided we fall. Natomiast tu tak nie jest. Wycięcie dowolnego koła dalej pozostawia dwa pozostałe splątane ze sobą. Można znaleźć odpowiedniki trzech układów splątanych w taki sposób. Nie ma jednoznacznej metody czy miary, która by powiedziała, gdzie jest więcej tego splątania, ponieważ to splątanie, proszę Państwa, to jest nie tylko własność obiektu, to jest też w pewnym sensie funkcja tego, po co nam to splątanie będzie. Prawda? Taki odpowiednik stanów Bella dla czterech, 0, 0, 0, 0 plus 1, 1, 1, 1, wygląda na maksymalnie splątane. Jego wersja z trzema nazywa się nawet stanem GHZ, czyli Greenberger, Horn, Zeiminger. I była też używana, że jak mamy ten stan, to te nierówności Bella, że tak powiem, łamią się same, nie trzeba, że, znaczy twierdzenie Bella zachodni, nie trzeba nawet specjalnie łamać jakichś nierówności. Natomiast uogólnieniem tego jest to, dobrze, to jest splątane, ale to nie jest maksymalnie splątany stan, jeżeli ja na przykład chcę teleportować inny stan splątany już dwóch obiektów. Wtedy bardziej splątany dla tego celu byłby zwykły iloczyn dwóch stanów Bella. Prawda? Więc to świadczy o tym, że poza najprostszymi przykładami mamy pewne problemy z zestymieniem miar, jest gorzej jeszcze, proszę Państwa. Jest takie bardzo fajne, mało znane twierdzenie Plenio i Wirmaniego bodajże, z końca lat 90., jeśli dobrze pamiętam, które mówi, że jeśli narzucimy na splątanie pewne takie, nazwijmy to, rozsądne własności, że każda miara ilości splątania powinna te własności mieć, to poza przypadkiem, gdzie mamy dwa obiekty, jak mamy ich trzy lub więcej, to z konieczności każda różna miara da inną hierarchię ilości splątania. Czyli według jednej ten będzie bardziej splątany, a według drugiej ten drugi. Nie ma na to siły. Jeżeli te miary są różne, to muszą wyprodukować przynajmniej w jakimś stopniu różne wyniki. Dobrze, proszę Państwa, to miały być te pułapki konsekwencji, ja to chyba przeskoczę. Taką pułapką jest równoliczność czy jednoczesność, prawda? Zastanawiacie się Państwo, jak stwierdzić, że dwa zbiory są równoliczne? Na przykład, czy na tej sali jest tyle samo pań i panów? Dzieci tylko mogą to policzyć. No jak ktoś nie umie liczyć, albo obiektów jest za dużo, żeby policzyć. Jak byśmy zrobili? Prosty, najprostszy ta definicja. Jak sprawdzić, że dwa zbiory są równoliczne? W pary połączyć, tak? Połączymy w pary. Jeśli coś zostaje, to tych obiektów było więcej. Jak nic nie zostaje, było ich tyle samo, tak? Wszyscy kupują taką definicję równoliczności? Tak, ale jeśli ją kupujecie, proszę Państwa, to potem musimy przyznać, że liczb naturalnych wszystkich jest tyle samo, co liczb parzystych. Bo jestem w stanie ustawić pary i nic nie zostanie ani w jednej, ani w drugiej linijce. Takich przykładów jest więcej, tak? Samo było z jednoczesnością w teorii względności Einsteina. To jest bardzo fajny przykład, ja dosłownie 30 sekund na tym spędzę, bo większość ludzi się podnieca tym, że prędkość światła jest największą, nieprzekraczalną prędkością we wszechświecie. A to jest tak naprawdę małe piwo w porównaniu z innym postulatem, mianowicie z tym, że prędkość światła jest taka sama w każdym układzie odniesienia. To jest dopiero dziwoląg. To, że ona jest najwyższa, no to może być sobie, prawda? Natomiast to, że niezależnie od tego, czy ja stoję, czy ja jadę wzdłuż tego światła z dużą prędkością, cały czas mierzę tę samą wartość, to jest dopiero dziwoląg. Tylko zauważcie, że mamy tendencję do przechodzenia do porządku dziennego z rzeczami naprawdę istotnymi. A jeśli to się przyjmie, no to wtedy się okazuje, że są zdarzenia, które są jednoczesne dla mnie, a nie zaszły jednocześnie dla kogoś tutaj na sali. Dobra, więc tak jest trochę z tym splątaniem. Mamy prostą definicję, natomiast no, musimy się pogodzić z konsekwencjami tej definicji. No i inny przykład to jest taka właśnie część za całość. Pars pro toto, proszę Państwa, to jest taka stara figura retoryczna, która ma za zadanie wygrywać w sporach. Po prostu ja udaję, że mówię o całości, a tak naprawdę mówię o części. To ma Was przekonać, prawda? Okazuje się, że w mechanice kwantowej mamy takie odwrotne pars pro toto. Okazuje się, że jeżeli mam pełną możliwą wiedzę, jaką tylko mogę mieć o danym obiekcie kwantowym, to nie wiem wszystkiego o częściach. Nie wiem wszystkiego o częściach. To jest, proszę Państwa, właśnie tak, i w pewnym sensie to ratuje mechanikę kwantową przed większymi paradoksami, ponieważ można się zastanawiać, a dlaczego w takim razie nie można przesyłać informacji szybciej niż światło, skoro jak ja zmierzę tutaj, to na Marsie już wiadomo, co wyszło. Jest tylko jeden powód, dla którego to nie działa, taki superluminal transporter, mianowicie taki, że ja nie wiem, co wyjdzie tutaj. Obiekt kwantowy, jak jest zmuszony, żeby się zdeklarował, obiekt w superpozycji, prawda, z góry i dołu, wybierz górę lub dół, on po prostu wybiera górę lub dół, ale co wybierze, nie mamy zielonego pojęcia. I nie możemy wiedzieć. To jest jego taki akt wewnętrznej wolności, którego nikt mu nie odbierze. I to jest moje zdanie prywatne i proszę tego jak gdyby nie... Uważam, że to jest jedyne miejsce, gdzie losowość we wszechświecie się pojawia. Wszystkie inne zdarzenia przypadkowe to jest tylko efekt niepełnej wiedzy, niepełnej informacji. Natomiast tu, na tym poziomie, to jest naprawdę los. To, jaką odpowiedź zdecyduje się ten obiekt kwantowy udzielić. Oczywiście statystycznie znowu wszystko się będzie zgadzało. To jest indywidualny akt pomiarowy, jest nieprzewidywalny. Dobrze. Skoro nie rozumiemy, to może chociaż zastosujmy. I ja teraz będę już szybko zmierzał do końca. Tak jak Państwu obiecałem, przykładem zastosowania będzie teleportacja kwantowa. Teleportacja kwantowa, teleportacja w ogóle, to jest rzecz powszechnie znana. Beam me up, Scotty, prawda? Tutaj mamy trzech bohaterów, ale teleporter był wyjątkowo efektywny, proszę Państwa. Tu mamy cały tłumek teleportowanych osób. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał film Mucha, to może tak łatwo się nie zdecyduje na... Ja, żeby... To jest po... Co prawda jesteśmy już po 20, przypuszczalnie, ale nie pokazałem najbardziej drastycznie. Pokazałem tylko teleporter, czy samą komorę teleportującą właśnie. Natomiast powód, dla którego warto myśleć o teleportacji w kontekście mechaniki kwantowej, jest na przykład taki. Chciałbym się podzielić z kimś jakimś nieznanym stanem kwantowym. Wysłać mu komuś. Gdzieś daleko. Stanu nie znam. Jak to mogę zrobić? No, informacje o stanie. No nie mogę, ponieważ... Żeby mieć informację o stanie, którego nie znam, musiałbym zrobić pomiar. A pomiar zmienia stan, tak jak pokazywałem. Czyli to odpada. A może przesyłając kopię. Niestety, drodzy Państwo, jest piękne twierdzenie. Znaczy, to by wymagało oczywiście takiego kwantowego kserografu, tak? Że puszczam nieznany stan, jakiś taki papier, prawda, z kwant podstawowy, i wychodzą mi dwie takie same kopie. Niestety, proszę Państwa, klonowanie jest niemożliwe. Nie można sklonować nieznanego stanu kwantowego. I dowód jest bardzo prosty, pominę, gdyby były pytanie, pokażę. To jest konsekwencja po prostu liniowości mechaniki kwantowej. Gdyby istniał taki unitarny, liniowy kserograf, no to on oczywiście stan A i stan B musi rozmnożyć, ale w takim razie superpozycję, bo nie jest liniowy, rozmnoży na AA i BB, a powinien na A plus B razy A plus B. Także nie ma czegoś takiego. I najdziwniejsze jest to, że taki prosty wynik to jest rok 81, całkiem niedawno. Wooterson i Żurek udowodnili to bardzo proste stwierdzenie. Sklonowanie pojedynczego, nieznanego stanu kwantowego jest niemożliwe. No to może jednak teleportacja nam zostaje, proszę Państwa. Jak Star Trek budowało swój teleporter? A no, przepis jest bardzo prosty. To już Lem zresztą używał, zresztą Lem był pewnie świadomy różnych paradoksów, które się potem z tym wiążą, nie? Ale dlatego te paradoksy są, bo to było klasyczne. Zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. No, nic prostszego jak zeskanować strukturę obiektu, tak? Po czym wysłać te informacje daleko, no i zrekonstruować z istniejących. No, my jesteśmy głównie zbudowani z wody, węgla, także tego jest pod dostatkiem wszędzie, prawda? Jak jest informacja, przesyłamy. Oczywiście, no być może przy tym skanowaniu, no, to skanowanie mogło być inwazyjne trochę, no ale to na razie tym się nie zajmujemy. Oczywiście musielibyśmy znać dokładnie położenia wszystkich atomów, bo jakbyśmy nie znali dokładnie, to na przykład to ja takie najbardziej neutralne efekty, bo można drastyczne efekty braku precyzji znaleźć, nie będę tego pokazywał, proszę Państwa. Natomiast mamy problem, bo jak chcemy klasycznie stany spełniać przez podanie położenia i prędkości cząstki, tak? Ale kwantowo tego nie możemy zrobić, bo relacja nieoznaczonych Heisenberga nam to zabrania. Wobec tego twórcy Star Treka wymyślili kompensator Heisenberga. Jak mamy kompensator Heisenberga, to po prostu kompensujemy i działa. Na pytanie do scenarzystów, jak tak naprawdę działa ten kompensator Heisenberga, odpowiadali: bardzo dobrze, dziękuję. taka jest odpowiedź. Dobrze. Ale, proszę Państwa, to wcale nie znaczy, że teleportacja jest niemożliwa. Jest możliwa. Teleportacja kwantowa jest niemożliwa. To jest praca z 93 roku, sześciu autorów. Asher Peres już jest w innym wszechświecie w tej chwili, pozostali żyją i tworzą. A działa dzięki temu, że możemy wytworzyć stan maksymalnie splątany. Na razie maksymalnie, bo wtedy wszystko widać łatwo. Nie musi być maksymalnie, ale wtedy teleportacja nie jest tak samo precyzyjna. Jak mamy splątaną parę cząstek, to te cząstki rozdzielamy, prawda? Na przykład profesor Szczęcel zabiera ją do Instytutu Matematycznego, ja zostawiam tutaj. Jeżeli teraz ja chcę przesłać nieznany stan kwantowy do Instytutu Matematycznego, biorę ten obiekt, mam teraz dwa obiekty. Ten splątany z tamtą cząstką i jakiś nowy. I na tej parze obiektów dokonuję pewnego pomiaru. Nie żadne hokus pokus, tak zwanego pomiaru Bella, czyli zmuszam te dwa obiekty, żeby się zdecydowały, w którym z czterech stanów Bella chcą się znaleźć. Nie mają innej opcji, bo tylko cztery są do dyspozycji, więc się decydują. I wtedy w jednym przypadku obiekt, który jest w posiadaniu profesora Szczęcla, już jest nieznanym stanem, w trzech pozostałych wymagane są drobne poprawki, które może zrobić lokalnie, pod warunkiem, że ja zadzwonię i powiem mi, co wyszło. Powiem, wyszedł mi stan ten i wtedy już we własnym zakresie posiadacz tego drugiego stanu może dostać testa. Nie znamy, nie wiemy, jaki jest. Bum, przeszło. Oczywiście problem jest, są dwa problemy. Po pierwsze, to zostało zniszczone, prawda? Czyli obiekt, który był teleportowany, został zniszczony. A drugi problem, że potrzebna jest nasz sam kwantowy świat, nie wystarcza, potrzebny jest telefon albo radio. Zwróćcie Państwo uwagę, i to jest piękne, że ja nie muszę wiedzieć, gdzie w tej chwili się znajduje posiadacz tego obiektu. On może być na Marsie. Ja tylko nie muszę mieć jego numeru telefonu. Wystarczy, że rozgłoszę, co wyszło, a on jest w stanie odebrać te informacje. I wtedy wszystko działa. No, pierwsze doświadczenia były optyczne. Można wygenerować takie splątane w polaryzacjach pary fotonów na różne sposoby. Tego nie będę mówił. Co dalej, drodzy Państwo? Co dalej? Ja powiem tylko o trzech. Widzę, że jest tutaj profesor Woronowicz, to dla niego ten specjalnie ten drugi, którego nie rozumiem do końca, ale powiem. Quantum Discord to jest jeden. Chodzi o to, że istnieje życie poza splątaniem, proszę Państwa. To jest, znacie ten głupi dowcip, czy istnieje życie poza Facebookiem, tak? Niemożliwe, daj linka, tak? I to jest, proszę Państwa, to jest tutaj istnieją korelacje kwantowe poza splątaniem i one idą, to poza sugeruje, że to jest coś jeszcze bardziej wyrafinowanego, a nie, to jest coś fajniejszego. Tu chodzi o to, że stany, które nawet nie są splątane, ale są kwantowe, w dalszym ciągu mają jakiś poziom korelacji i można te korelacje wykorzystać do jakichś praktycznych zastosowań. Aczkolwiek nie takich no, spektakularnych i od razu działających. Natomiast to jest twierdzenie z kwantowej teorii pola, które mówi, że być może taka próżnia, która jest no, taką powiedzmy dziwną próżnią, może być odpowiednikiem, znaczy, że może być teoriopolowy odpowiednik splątania w nierelatywistycznej mechanice kwantowej. I most Einsteina-Rosena, to po kolei może mówię. Ten quantum discord, to pominę, to dotyczy tego, że po prostu definiujemy informacje, obiekt całości, podukładów i wzajemną i można z tego wycisnąć coś ważnego, nawet jeśli stan nie ma splątania rozumianego tradycyjnie. To twierdzenie, to też pominę. Natomiast most Einsteina-Rosena, o dziwo, znaczy dziwne jest, że on mniej więcej został wymyślony w bardzo podobnym okresie, zupełnie niezależnie. To jest ten sam Rosen, który napisał pracę o mechanice kwantowej. A teraz całkiem niedawno widziałem preprint bodajże Maldaceny i Saskinda, nie jestem pewien do końca, że być może to splątanie, to upiorne oddziaływanie na odległość, ta korelacja między fotonami, być może jest związana z tym, że one jednak komunikują się takim wormhole'em, prawda? Oczywiście może być pytanie, pewnie ono padnie, czy nie jest tak, że gdybyśmy mieli więcej wymiarów niż te trzy, to właśnie tymi wymiarami gdzieś to leci, nie? Ale to ja tego nie będę teraz mówił. Powiem tylko tyle, że dziedzina się rozwija tak szybko, że warto zacytować z książki, co Alicja widziała po drugiej stronie lustra, a mianowicie tam było napisane, że tu trzeba biec bardzo szybko, żeby nie stać w miejscu, drodzy Państwo. Ale never ever give up. Jest bardzo ciekawy stan splątany żarłocznego bociana i zdeterminowanej żaby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genoveva Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Steve Hughes Allmusic twierdzi, że Nine Inch Nails to najpopularniejszy zespół grający industrial w historii muzyki i jest w głównej mierze odpowiedzialny za rozpowszechnienie się tego gatunku muzycznego wśród masowej publiczności. Reznor nigdy nie określał swojej muzyki jako industrial, ale przyznaje, że czerpał inspirację z dokonań wczesnych zespołów industrialowych, takich jak Fraben Grissel i Test Department. Pomimo różnic między tymi grupami i Nine Inch Nails, dziennikarze muzyczni bardzo często używali terminu industrial, aby opisać muzykę NIN. Tak naprawdę, twórczość Reznora bardzo trudno jest sklasyfikować. Sam artysta w wywiadzie dla magazynu Spin powiedział, że na Down In It są znaczące wpływy wczesnego stylu zespołu Skinny Puppy, ale w tym samym wywiadzie określił inne piosenki z albumu Pretty Hate Machine jako synthpop. W swojej recenzji płyty The Fragile, krytyk Steve Cooper pisze, że album zestawia ze sobą wiele, bardzo różnych gatunków, na przykład solo piano w The Frail i drum and bass w Starfuckers Incorporation. W zbiorze technik używanych przez Nine Inch Nails znajdziemy m.in. zmiany w dynamice utworu, na przykład w piosenkach Wish i The Day the World Went Away, ciche fragmenty momentalnie przechodzą w bardzo głośne, aby nagle się skończyć. Śpiew Reznora powiela ten wzorzec, często przechodząc od szeptu do krzyku i odwrotnie. Zespół czasami korzysta ze skomplikowanych sygnatur czasowych, jak na przykład w The Collector z albumu With Thief i w March of the Pigs, niezwykle popularnym na koncertach. Reznor wykorzystuje szum i wiele zniekształconych dźwięków, często łączy ze sobą dysonans z chromatyczną melodią i lub harmonią. Wszystkie te techniki zostały wykorzystane w słynnym utworze Head, gdzie występuje wysoce dysonansowy triton grany na gitarze w czasie zwrotek. Closer kończy się natomiast motywem chromatycznego pianina. Ta sama melodia jest zapętlona w piosence tytułowej z albumu The Downward Spiral. Na The Fragile Reznor powraca do techniki powtarzania w różnych utworach tego samego motywu muzycznego. Jest on wtedy grany na innym instrumencie albo w innym tempie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2007 Year Zero. Oto spis utworów. Hyperpower. The Beginning of the End.

Survivalism. The Good Soldier. Vessel. Me, I am not. Capitol G. My violent heart. The warning. God given. Meet your master. The greater good. The great destroyer. Another version of the truth. In this twilight. I na koniec Zero Sum. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przysiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ziobro, kurwo jebana! Przestań mi, kurwo, rodzinę prześladować!

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj. Przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony. Też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany. Wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę. Absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dean, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, na przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co to mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufactured Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufactured Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są i grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, Dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufactured Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufactured Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufactured Terror prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus! Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus!

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Dizota. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, no, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag. Nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore punka. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021, drugi rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce: 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór. Utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozje, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Alms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

kradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem. Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: where is my favorite radio station?
1: Power to all our friends.
2: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
4: Dziś prawdziwych wieśniaków już nie ma.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, właściwie reedycję płyty, tak szczerze powiedziawszy. Płyta nazywa się The Jazz Age. Jest to płyta nagrana przez The Brian Ferry Orchestra. De facto płyta została wydana w 2012 roku, teraz jest zremasterowana i takie odgrzewane kotlety, ale to się fajnie słucha. Wkraczamy bowiem do świata, w którym klasyczny art pop spotyka się z szalonymi latami XX wieku. Album ten, The Jazz Age, to nowa odsłona twórczości Briana Ferry'ego z Roxy Music i jego solowej kariery w postaci eleganckich jazzowych utworów instrumentalnych w wykonaniu The Brian Ferry Orchestra. Od Virginia Plain i Do The Strand po Love Is The Drug i Avalon każdy utwór został przekształcony dzięki autentycznym aranżacjom w stylu lat 20. XX wieku z wykorzystaniem banjo, klarnetu, trąbki z tłumikiem, saksofonu barytonowego i kontrabasu stworzonym przez znanego aranżera Colina Gooda. Czołowi brytyjscy muzycy jazzowi, w tym trębacz Enrico Tommaso i saksofonista Alan Burns, ożywiają te ponadczasowe melodie, a produkcja w stylu mono przywołuje urok vintage'owych nagrań 78 obrotów na minutę. Sam Ferry zrezygnował z wokalu, aby pełnić rolę dyrygenta i producenta, kuratorując ten nowatorski projekt zrodzony z jego miłości do jazzu i ciekawości, jak jego utwory sprawdzą się bez śpiewu. Album jest ponownie wydany, tak jak mówiłem, po raz pierwszy od 2012 roku. Jest wydany w limitowanej edycji na winylu w kolorze Forest Green oraz w formacie CD w wydaniu w japońskim stylu Oversize Sleeve. Czego będziemy słuchać w takim razie? Teraz 13 utworów. Do The Strand, Love Is The Drug, Don't Stop The Dance, Just Like You, Avalon, The Bogus Man, Slave To Love, This Is Tomorrow, The Only Face, I Thought, Reason Or Rhyme, Virginia Plain, This Island Earth. Miłego słuchania. The Brian Ferry Orchestra, płyta z tego roku, reemisja płyty z roku 2012, The Jazz Age.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tattoo. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem tu wszystkich przywitać również w tej audycji. Więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiam, zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaży na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest, jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hippisów, tego wszystko co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, bo jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to
2: sztuka. No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego ciego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat. No jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane ze sferą magiczną. Potem po prostu służyło to zdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy również osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzy, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewną rzeczą, tak, od razu widzi się, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, no nie, na przykład, no są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, no wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no, są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem, w tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłaś, przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: albo komuś, nawet.
2: Nie wiem, no. W tym momencie, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydziaram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii, gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie. Tutaj akurat się zawsze śmiałem, taka anegdota, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem. Robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie, no, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie, że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no, dla kogoś wewnętrznie już
1: coś. Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczył, tak, nie? Może być dla nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. Mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
2: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś po powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przed ramiona. No ja sam pamiętam doskonale, że byłem dorosłym człowiekiem i jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przed ramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, bo to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać nieraz na plaży czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
2: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi, dłoni.
2: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi, ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja to dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem, ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy jej ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, które go nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, także że masz okazję się popisać.
2: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, to też się przenikały.
1: Z tatuażem w sensie.
2: Z tatuażem też... To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
1: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
2: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
1: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia. Ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, no należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie? Z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w końcu.
1: Nowy Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego, nawiązanie wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajne jest, to jest fajne, ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14. Więc...
0: Czyli ile lat temu?
1: Oj, dużo.
0: Dużo. Dobra, a co, no to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że też z następnym takim, myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą, podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80., gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś wytatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w Hardcore Tattoo lubimy muzyczne tatuaże robić, tak, że jak ogólnie lubimy więc muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki
1: tak,
0: tatuaż.
1: tak.
0: Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał puścić kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz, tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy nasze, pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała.
0: To, że nie, że niestety, stety,
1: Albo stety
0: bo to było,
1: właściwie.
0: właśnie w sumie bardzo fajne.
1: Tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie. Nie pamiętam, że to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No właśnie, coś po 2000, nie?
1: tak. To było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał, ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? Chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać, pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał no, z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy. I do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 8, a w 2014 roku, 15 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociażby w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie,

0: niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były 4 studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
1: przedstawiać. No, trudno to uwierzyć. No ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans, czujesz
0: tutaj,
1: to?
0: Tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy, a jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
1: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś, no tak, no, to, były
0: kiedyś
1: czasy.
0: To były czasy. Tak.
1: Nie, no oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
0: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić 2 rzędy, a teraz zamawia się karty żet takie, siakie czy srakie. No mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Chayen, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
1: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów koniecznych?
0: Tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
1: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
0: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: The band, where's your instruments? What the? We only play rock music here.
3: Why you dissing, man? Rock and roll!
2: Yeah, dude, like, I think we're the band.
4: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę, że
0: Krakowie.
1: tak, że coś tam jeszcze
0: Oczywiście chodzi
1: pamiętam.
0: mi o Tatę Autorską.
1: Zawsze się pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo akurat nie miałem okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippik, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem, no, ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Teleńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tutaj mówię,
0: Czyli
1: ja
0: masz i
1: też
0: Kraków czym pochwalić.
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało od tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój
1: Ja
0: i
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach,
0: inne.
1: nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No, teraz bardzo, bardzo dużo tych studii. No, rosną trochę jak grzyby po deszczu.
0: Czego? No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: Więc co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii i początkach Twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co Ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od
1: Tak,
0: prostej
1: tak.
0: kreski, ale jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby Twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. A, no może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stylów było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok, ale tak naprawdę nie jestem w stanie wykonać z każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować. Wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić. Nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jakiś sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robię
1: No
0: przynajmniej.
1: tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat zbiliśmy wielkie pięć, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No, mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc
0: Też mam, też mam.
1: to słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś Zbira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tattoo. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Również?
0: I oczywiście dziękujemy za nasze
1: Za
0: super
1: wspaniałe
0: tatuaże.
1: tatuaże.
0: No to, dokładnie. To teraz posłuchamy Zbira. No może numeru Janek, bo w sumie my kręciliśmy, pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida
1: Dokładnie.
0: i
1: Pozdrawiamy
0: dla całego
1: serdecznie.
0: Zbira. Zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu, godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października, godziny 14. Zapraszamy was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że wy przyjdziecie. Gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla was wzory, które będą łokinowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego kina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co, na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam was serdecznie do słuchania, dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Joanny Chmielewskiej Zbrodnia w Loży Honorowej.
2: Uwaga, podajemy wypłaty gonitwy trzeciej. Dwójka zwyczajnie 166 zł. Dwójka po francusku 100 zł. Czwórka po francusku 40 zł. Porządek 2-4 i 4-2 346 zł.
3: No i co? Mówiłem, panie pułkowniku, że będzie stokrotka. Proszę, dwoma biletami 2-4, już jestem wygrany.
4: Dyrektorze, jeszcze jeden fuks i będzie rekord roku.
5: No i co pułkownik mówił? 60 zł.
4: Co?
5: Mówiłem, że będzie więcej. Proszę, przeszło 150 góra. Gdzie te pańskie 60?
4: Wszystkie triple miałem przez czwórkę, panie mały. A pan się zamknie do diabła, 150 i 150.
6: Baśka! Baśka!
7: O, tu jesteśmy.
6: Joanna! Po kawę przyszłam, zaraz mnie stąd wyrzucą. No i co, wygraliście?
7: Ach, nie mów nic na ten temat. Mówiłam, że będzie stokrotka. Graliśmy na stokrotkę, ale bez czwórki.
6: Nie graliście 2-4?
7: Graliśmy 2-1, 2-3, 2-5, różne rzeczy, ale nie 2-4. No, całe szczęście, że nie zapłacili więcej niż 500 zł.
6: Ja grałam 2-4.
8: Wszystko przez tego łysego.
6: Jakiego łysego?
8: O, tego łysego knura, tego co zawsze lata ze Zdzisławem. Stał koło mnie, jak grałem i ględził, w rezultacie wszystko pomyliłem. Jak on koło mnie stoi, to ręce mi się trzęsą.
6: A gdzie Zdzisław?
7: No nie mam pojęcia. Poleciał zadać dwójkę górą i przepadł.
6: Dwójkę górą? Majątek zrobił. Oho, idzie. Ale nie wygląda na szczęśliwego.
9: Raz, raz.
6: No i co, grałeś dwójkę?
10: To grałem, to. Proszę, ile śmiecia.
7: Zwariowałeś? Czwórkę górą? Przecież miałeś grać dwójkę.
10: Dwójkę grałem dołem i tylko za 100 zł. Co to jest 500 zł? Gdybym grał tak, jak chciałem, to już byłoby 3000, wszystko przez tego łysego. Cały czas gadał o dwójce, tak mnie zdenerwował, że się przerzuciłem na czwórkę.
6: Konie wychodzą. No to ja biegnę na tamtą trybunę. Pa!
7: Przyjdę cię odwiedzić. Cześć.
2: Uwaga, przypominamy państwu, że za 5 minut zamykamy kasę totalizatora. Powtarzam, za 5 minut zamykamy kasę totalizatora.
11: Panie, niech się pan przesuwa. Co pan zakorkował?
12: Co pan się dzieje przed kasą? To tak zakorkował.
13: Nie podchodzić z boku, proszę państwa. Prosimy, nie przepuszczać.
11: Prędzej, zaraz zamykają. Pośpiesz się pan trochę. Puszcza się, mamy tamta baba się.
7: Marcin?
8: Tak?
7: Co ten łysy zagrał, nie widziałeś?
8: Zdaje się, że wszystko. 3-4, 4-3, jakoś jeszcze. On gra na fuksy.
7: A co Zdzisław mówi?
8: Nic nie mówi, ubliża łysemu. Znów się do niego przyczepił. No!
11: Poszły! Poszły, trójka prowadzi.
14: A jaka trójka, panie mały? Trójka ostatnia. Piątka prowadzi.
11: Szóstka wychodzi, już ją zmienia. Szóstka idzie dla Patrycji, będzie 4-3.
15: Czwórka trzecia!
16: To nie czwórka, to jedynka.
11: Czwórka ostatnia.
17: Ale co pan mówi, panie? Trójka ostatnia, kredyt!
16: Trójka.
17: Dawaj, jedynka. Dawaj, kredyt!
13: Patrycja, jest 4-5.
11: Trójka ją bierze, już wychodzi. 3-4 będzie.
17: 3-4 idzie. Wszystkie pieniądze postawiłem.
11: Ale finisz pokazał. No i jest 1-3.
18: Jest 2-3, mówiłem. 2-3.
13: Panie mały, przestań pan ględzić do cholery. Jakie 2-3? 1-3.
18: To też właśnie tak mówiłem. 1-3.
11: Odejdź pan. Sensacja, panowie. Sensacja. Trypla będzie 100 tysięcy.
2: Uwaga. Podajemy wynik gonitwy czwartej. Koń pierwszy, numer pierwszy. Elfy. Koń drugi, numer trzeci.
17: Koń trzeci, numer czwarty. Patrycja. Tamtej kasie grali. Tam były bloki już. Bloki na górze, nie? Jurek, tam były bloki na górze.
8: Aj, wszystkim się dzisiaj nie wiedzie. Tego nerwowego spotkałem.
7: Tego, co tu zawsze siedzi i grywa tylko na fuksy? A chyba wygrał do tej pory.
8: Przeciwnie, łysy z nim rozmawiał. Wyobraź sobie, ma wszystko to samo, co Zdzisław. Identycznie mu się złamała ta trypla za 60 tysięcy.
7: Patrz, jaki tłok przy kasa.
16: Ktoś leży tu.
10: Pijany czy co?
11: Już się nie miał gdzie przewracać, skoro na drodze do kasy. Cholera, ja się spójrzę.
16: Krew! Jezus Maria! Ależ on nie żyje!
10: Proszę państwa, ten człowiek nie żyje.
16: Milicja!
7: Jezus Maria! To łysy Marcin. Zobacz. To łysy knur.
13: Może jeszcze żyje. Trzeba lekarza. doktorze. Halo, halo, doktorze. No, gdzie doktor?
3: Gdzie doktor? Siedzi pod oknem, nic nie słyszy. Grał 5-4 i nie odwrócił. Doktorze! Nie,
13: odsuńcie się państwo, niech go doktor obejrzy. Proszę się odsunąć.
8: Ciekawe, kto go zabił.
6: No litość boską, chyba nie Zdzisław. Panie pułkowniku, co doktor mówi?
13: A mówi, że od początku chciał grać w dwie strony i w ostatniej chwili zagrał w jedną. Sam nie wie dlaczego.
6: Ale o nieboszczyku.
13: No, że uduszony. Koniec. A co to za porządki, żeby zabijać akurat pod kasą? Trzeba go trochę przesunąć. Tu nie ma miejsca na zwłoki.
18: Gdzie tam, panie? Nie wolno go ruszać. Milicja musi przyjechać.
13: Ale niech tam kto skoczy do telefonu zadzwonić po milicji. Panie Mały, skocz pan.
3: Ale kto panu teraz skoczy? Dzwonek niedługo będzie. Dyżurny milicjant powinien tu być. No gdzie on się podział?
17: Ja musiało się tak skończyć, że facet wypituje. Ja to widzę, że jego zabili.
18: Pan mi postawi, to ja pójdę zadzwonić. 2-3.
3: Już piszę. 2 razy 2-3, raz 2-4.
18: Tak, albo nie, nie, czekaj pan. 2-3,
3: nie
18: 2-3, 4.
3: Dwa razy 2-3, raz 2.
13: Wezwał już ktoś tę milicję, czy nie?
18: Wie pan co, ta czwórka taka spocona, cała mokra. Niech pan mi zmieni. 2-3 i 3-2.
13: Miał pan dzwonić po milicję. No niechże pan idzie.
3: Zaraz, przepraszam chwileczkę. Pan mówi, że czwórka spocona?
18: No spocona, cała mokra. No idę przecież.
9: Więc o tyle dobrze, obywatelu kapitanie, że to wszystko tutaj to jest loża honorowa. Wpuszczają tylko za kartami wstępu. Bileterzy po większej części wszystkich znają. Mówią, że zaraz po zbrodni wyszło tylko 8 osób i 5 z nich mamy już z powrotem. Jeszcze 3 brakuje.
15: W porządku, sierżancie. Ustawić ludzi przy wszystkich wyjściach i nikogo nie przepuszczać. Śledztwo od razu na miejscu. No a co jest z tymi zwłokami? Przecież one nie mogły tak leżeć.
9: Bo i nie leżały. Ktoś je przesunął pod ścianę.
15: Ale kto?
9: Tego nie dojdziemy. Ludzie przesunęli, przeszkadzały na drodze do kasy. Teraz już nikt się nie przyzna. Ja nie mogłem dopilnować, bo byłem na tamtej ostatniej trybunie. Uspokajałem pijanych.
15: Ale kto tu mógł coś zauważyć?
9: Chyba tylko ci z tyłu. Tamci, co siedzą na fotelach przy oknie, na pewno nic nie widzieli i nie słyszeli. Ci w sąsiedniej sali też nie. Najwyżej ktoś z tych, co siedzieli w ostatnim rzędzie albo stali. Tak. A względnie może kasjerki, jeśli siedziały w kasie.
15: Obok siebie w tych ostatnich fotelach?
8: Tak.
6: No, ściśle biorąc, staliśmy w tych ostatnich fotelach. Jak się siedzi, to nie widać wirażu z lewej strony.
15: A kogo państwo widzieli przez cały czas?
6: Możemy panu palcem pokazać, prawda?
8: Obie kasjerki i tych, co tam teraz siedzą. Tego z krzywą gębą, tego w zielonym szaliku.
6: A ten w skórzanej wiatrówce leżał mi na plecach przez całą gonitwę. A pod koniec podciął mi nogi fotelem.
15: I nic pani nie słyszała?
6: Owszem, wydawało mi się, że słyszę jakieś odgłosy, ale gdzie człowiek ma głowę do odgłosów, jak konie są na celowniku? Szło 5 koni, więc płacili tylko w jedną stronę.
15: Co to znaczy?
6: O, widzę, że pan nie bywa na wyścigach. A bardzo proszę, mogę panu kapitanowi wyjaśnić. Życzy pan sobie?
15: O, tak, słucham.
6: Tu można grać na 3 różne sposoby. Tak. Pojedynczo, porządek i tryple. Pojedynczo to znaczy, że pan gra na jednego konia górą albo dołem. Górą, czyli zwyczajnie, to znaczy, że musi pan odgadnąć pierwszego, tego, który wygra. Jeśli on wygrywa, to i pan wygrywa. Dołem, czyli po francusku, to wystarczy, że ten pański koń przyjdzie jako drugi. Wszystko jedno, pierwszy czy drugi, pan wygrywa, ale niedużo. A porządek to pan zgaduje 2 pierwsze konie, przy czym jeśli idzie tylko 5 koni, to płacą w jedną stronę, to znaczy pierwszego z drugim. Jeśli idzie więcej, płacą w obie strony, czyli pierwszego z drugim i drugiego z pierwszym. Rozumie pan, co ja mówię?
15: Mniej więcej. A niech pani poda jakiś przykład.
6: No więc, idzie 6 koni. Pan gra na pierwsze miejsce 2. Tak. A na drugie 5, czyli 2-5. Przychodzi pierwsza 5, a druga 2, czyli 5-2. A nie szkodzi, pan wygrał. Płacą w obie strony. 2-5 i 5-2. Idzie tak jak teraz na przykład. 4 konie. Nie ma tam jeszcze bomby? Nie ma. Pan gra pierwszą 2, a drugą 3. 2-3, a przychodzi 3-2. I raczył pan przegrać, bo płacą tylko w jedną stronę.
15: Rozumiem, a ta tripla?
7: Ta trypla w dniu dzisiejszym to jest sensacja roku. Polega to na tym, że się odgaduje pierwsze konie w trzech kolejnych gonitwach. Na przykład w drugiej gonitwie piątka, w trzeciej jedynka, w czwartej dwójka. Przychodzą pierwsze i wygrywa pan. Liczą się tylko zwycięzcy. Drugie miejsce jest nieważne. Można grać mnóstwo kombinacji, opierając się na jakimś jednym koniu. Wszystko do niego, przez niego i od niego. Jak taki koń nie przyjdzie, to wszystkie tryple diabli biorą.
15: No dobrze, ale dlaczego dzisiaj to jest sensacja roku?
7: A bo w trzech gonitwach przyszły fuksy. Jedna trypla była prawie za 30 tysięcy, a zaraz następna za 68. O, te fuksy wszystko zniszczyły. Bardzo nerwowa atmosfera była.
15: No to na razie dziękuję pani.
7: Ja, dziękuję.
15: Kto następny? Sierżancie, wszystkich, którzy mają alibi, zgromadzić w tamtej sali.
9: Krzyk podniosą, bo tam nie ma kasy.
15: A nie sobie podnoszą. Co za obłęd, psia krew. Zwłoki przesunięte, ślady zadeptane. Zgromadzić, mówię, w tamtej sali, bo inaczej nie... No nie wyjdziemy z tego bałaganu. Podejrzanych zostawić tutaj.
9: Mamy parę nowych szczegółów, panie kapitanie.
15: No.
9: Doktor twierdzi, że uduszono go gołymi rękami, a ponadto otrzymał cios w głowę butelką od piwa. Jest cały zalany piwem, więc chyba ta butelka była otwarta.
15: Ale to niemożliwe, żeby się nie wylało i na zabójcę. Zwracać uwagę, czy ktoś nie jest mokry albo zachlapany piwem. Tak. Tamtych trzech brakujących już macie?
9: Jednego, jeszcze dwóch brakuje.
15: No to jazda, robimy tu porządek.
9: Dobra.
19: Proszę, proszę, proszę przechodzić.
20: Proszę bardzo, proszę. Pan przejdzie na tą stronę. Pan
19: będzie uprzejmy na tą stronę. Chwileczkę, panowie, po kolei. Proszę bardzo, pan będzie uprzejmy, przejdzie. Proszę pana, proszę przejść na tą.
21: Co to znaczy? To bezprawie. Z jakiej racji tamci zostali przekazani?
22: Panowie, no nie, no kpiny czy co? Prosimy przepuszczać do kasy.
23: Pan, co za pech. Jak mamy pewny porządek, to nie możemy zagrać. A co tu zrobić?
7: Zgłoś się jako podejrzany. Zdaje się, że tam zostali tylko podejrzani. A niewinnych usunięto, to znaczy nas.
21: Co pani mówi? Jacy podejrzani?
7: No tacy, których nikt nie widział w tym czasie.
22: Proszę pani, podejrzani, nie podejrzani, to niech postawią za nas. No.
21: Nie ma tu kogoś więcej podejrzanego? No niechże tam ktoś wejdzie.
22: Panowie, no, kto na ochotnika?
18: No ja pójdę. Powiem, że mnie nikt nie widział. Co państwu zagrać?
19: Panowie, panowie, na tamtą stronę proszę przejść.
24: Proszę się usunąć. Nie może pan wejść.
18: Panie władzo, ja jestem podejrzany. Proszę mnie wpuścić.
24: Panie, panie, co pan? Jaki podejrzany?
18: Podejrzany, tak jak ci wszyscy. Mnie nikt nigdzie nie widział.
24: A gdzie pan był?
18: Nie wiadomo.
24: Jak to? Pan sam nie wie, gdzie pan był?
21: To, że ten pan wie, to nieważne. Musi mieć świadków.
18: No właśnie, nie mam świadków.
24: Proszę państwa, co to znaczy? Tego pana nikt nie widział?
22: Nikt, absolutnie. No nie wiadomo, gdzie był.
24: A gdzie pan był? Gdzie pan stał?
18: Słyszy pan, że nie wiadomo. Ja sam nie wiem. Podejrzany jestem. Proszę mnie wpuścić.
24: Obywatelu, kapitanie! Niech obywatel, kapitan tu podejdzie.
25: Chwileczkę!
9: Chwileczkę, kapitan jest zajęty. Pójdę, zapytam, ale proszę na razie nie wchodzić.
25: No?
9: Zwariował chyba, upiera się, że nikt go nie widział i że jest podejrzany.
15: A jaki on podejrzany? Siedział w fotelu pod oknem, wszyscy go widzieli. Wyrzucić go stąd w tej chwili.
19: Proszę pana, pan stąd wyjdzie, proszę odejść od kasy.
18: 2, 1, 4 razy. Nie wyjdę!
24: Proszę
18: podejrzany
24: pana.
18: Podejrzany jestem!
24: Proszę odejść.
18: 1, 7 razy, 2, 3, zaraz. 12 razy.
24: Za wprowadzanie milicji w błąd grozi kara. Wyjdzie pan stąd czy nie?
18: Zaraz, chwileczkę. Po 10 razy, 3, 5 i 2, 5.
15: Mieliście rację, sierżancie, nie da rady, inaczej musimy ich zamienić. Podejrzanych do tamtej sali z balkonem, a niewinnych do tej z kasą. Od razu łatwiej pójdzie.
9: Obywatelu kapitanie, znaleźliśmy narzędzie zbrodni.
15: Jakie narzędzie zbrodni? Przecież, no przecież go uduszono rękami, ręce znaleźliście.
9: Chciałem powiedzieć butelkę w kawałkach.
15: Gdzie?
9: Tam na dole koło wybiegu, chciałem powiedzieć koło padoku.
15: Są na niej jakieś ślady?
9: Tak, jest krew i wygląda na to, że odciski palców. Zdaje się, że nawet całkiem wyraźnie.
15: Zabrać dowozu technicznego i niech tam sprawdzą. Pobrać odciski palców tych tutaj wszystkich. To jest jedyne wyjście, bo dogadać się z nimi, to się nie dogadamy.
9: Tak jest.
18: Ja ich rozumiem, proszę pana. Muszą robić to śledztwo tu na miejscu i w możliwie dobrym tempie, bo jak im się wszyscy rozejdziemy, to już nie trafią.
22: Tak, chyba pan ma rację. Każdy jest zajęty grą i nikt na głupstwa nie zwraca. O, konie wyszły, są. Podobno morderca jest ochlapany piwem, tak?
21: A niech już tym prędzej skończył, bo tylko zamieszanie robi.
19: Pan na tamtą stronę. rzeczywiście swoje. Panowie,
6: co tam się znów dzieje?
23: Chodźcie, prędko zamieniają nas. Podejrzanych na balkon, a niewinnych do sali z kasą.
19: Tak, panna z okazja. Pan
24: proszę tędy przechodzić, tędy. Nie robić bałaganu.
22: No, tak to co innego, to rozumiem.
6: Spójrzcie, Zdzisława prowadzą.
23: Skuty?
6: Zwariowałeś. Zdzisław, co z tobą?
0: Podejrzany jestem, słuchajcie. Co za fantastyczne szczęście. Wszystko mi wychodzi, proszę. Dwie triple są? Są.
24: Przechodźcie.
0: Zaraz. A teraz kończę trzema końmi. Zagrajcie dla mnie. Tu macie zapisane. No idę przecież.
6: O, coś podobnego, popatrz. Ledwo łysego diabli wzięli, od razu wygrał. Nie zauważyłeś, czy Zdzisław był mokry?
23: Dlaczego miał być mokry?
6: A nie słyszałeś? Nieboszczyk jest oblany piwem. Ten, kto go zabił, też powinien być mokry.
23: Ciekawe, jak teraz nerwowy gra.
6: Po śmierci łysego też chyba powinien wygrać. Wiesz co? Pójdę do Baśki, na tamtą trybunę.
19: Oj, proszę, kapitanie, jak łatwo idzie. Mówią, gdzie kto był, kogo widział, powtarzają rozmowy i wszystko się zgadza. Każdy teraz chce być niewinny i lecieć do kasy. Już tylko trzech nam zostało, ale żaden nie jest ochlapany piwem. O! O, bomba w górze!
1: To już i wy zaczynacie! Morderca nie mógł jeszcze wysnąć, a zresztą ślady po piwie by zostały. Co ich tak dużo?
24: No, siedem idzie. Trzylatki drugiej grupy.
1: To płacą w dwie strony. Aha. To jest, chciałem powiedzieć, żeby nam te odciski palców wyszły. Bo jak zaczniemy szukać motywu, to do sądnego dnia nie znajdziemy. Diabli wiedzą, czy nie udusił go po prostu w nerwach.
19: Tak, tu jest wszystko możliwe. A w ogóle to wygląda na to, że Denata tu nie lubili.
1: Tego ostatniego ciągle nie ma?
19: Nie ma. Ale szukamy.
1: No to załatwiamy tych trzech. Po kolei. Proszę pana, niech pan zrozumie. Pan jest jedyną osobą, której w tym momencie nikt nie widział. Gdzie pan się znajdował?
0: Mówiłem panu w holu, koło klatki schodowej. Tam, gdzie te palmy.
1: A dlaczego pan tam stał? Dlaczego pan nie oglądał gonitwy tak jak wszyscy?
0: Panie kapitanie, pan wie, jaka tripla mi się złamała w czwartym biegu? Przeszło 60 tysięcy. I o ile? O krótki łeb. Patrz pan, o, widzi pan? Wszystkie triple przez jednego konia, przez dwójkę. Może człowieka szlak ciężki trafi, czy nie?
1: No proszę
0: Może?
1: Się nie denerwować. No nie.
0: Łatwo panu mówić. Niech pan sam tak zagra, to pan zobaczy.
1: Ale ja chcę, żeby pan powiedział, kto pana mógł widzieć.
0: Ja nie wiem, kto mnie mógł widzieć, co mnie to obchodzi. Nikt mnie nie widział. Co to jest? Co ja mam z tym zrobić?
1: Tu proszę przycisnąć. Pobieramy odciski palców.
6: Przepraszam, panie kapitanie. Czy można coś powiedzieć?
1: Słucham panią.
6: Moja przyjaciółka, która jest na tamtej trybunie, mówi, że widziała jakiegoś mokrego faceta. Zdaje się, że panowie szukają mokrego.
1: A gdzie go widziała?
6: A ja nie wiem, ale mogę pana do niej zaprowadzić.
1: A proszę, idziemy. Pan tu zostanie, nie wolno panu stąd wychodzić.
6: O, jest Baśka. Baśka, pan kapitan życzy sobie...
4: Zobaczcie, jaka ja jestem mądra. Paweł chciał grać na radara, a ja zagrałam 1-4.
1: Pani podobno widziała kogoś mokrego.
4: Nie tylko widziałam, ale nawet wyraźnie czułam. Przez całą gonitwę leżał mi na szyi.
1: Może go pani wskazać?
4: Jak go znajdę, to panu pokażę. Stał za mną na balkonie, ja siedziałam na krześle. To znaczy nie tyle stał, ile leżał na plecach. Dzięki temu poczułam, że pachnie piwem. Paweł! Zajmij miejsce w ogonku. Co gracie?
6: A nie wiem, Marcin mówi, że tylko 1-4. Ja bym dodała 2-1. Zagraj dla mnie 2-1.
4: A trójkąta nie zamykasz? Zagraj jeszcze 2-4.
6: A ty grasz 2-4?
4: Nie, ja gram 1-2 z Murzynkiem. A pan co gra, panie kapitanie?
1: 2-4. A jakiego trójkąta?
6: Niech pan zagra 2-4 za 20 zł. To jest pewna gra akurat na początek.
1: A co pani mówi? Proszę pani, ja jestem na służbie.
6: Co panu szkodzi?
1: Rany boskie, tu można oszaleć. Ma pani te 20 zł. A gdzie ten mokry?
4: O, zaraz, już go widzę. Tam, przy bufecie.
1: Który? O ten?
6: A o, to ten nerwowy. Zginął nam z oczu już dawno. Ciekawe, czy on wygrał ostatnio.
1: Proszę pana. Pan pozwoli ze mną.
6: Słuchaj, Marcin, same sensacje. Złapali nerwowego.
23: Coś.
6: To właśnie on jest mokry.
23: Tak?
6: Zdzisław trafił czwórkę górą za 100 zł. Nerwowy wygrywa jak szatan. Co zagrałeś?
23: Ja tylko 2-4 za wszystkie pieniądze.
5: Powiem panu szczerze, dyrektorze, że ja nie lubiłem tego nieboszczyka. Świeć panie nad jego duszą. Ile razy kolumnie stanął przy kasie,
2: Zawsze przegrywałem.
22: No nie pan jeden, pułkowniku, nie pan jeden. Więcej tu jest takich. Jakiś pechowy facet.
18: Konie wychodzą. Ładnie ta jedynka wygląda.
10: No tak, cały rękaw mokry od wewnątrz.
11: Co? No co pan?
10: O,
11: pan?
10: Piwo.
11: Co pan?
10: Piwo, tak.
15: No niech pan wreszcie wyjaśni, dlaczego pan ma mokrą marynarkę i to jeszcze od wewnątrz w rękawie?
11: A nie wiem, widocznie się zamoczyła.
15: To jest piwo. A dlaczego pan ma piwo w rękawie, panie?
11: Nie ma takiego przepisu, że nie wolno mieć piwa w rękawie. Musiałem niechcący wylać.
15: A jakim sposobem?
11: Nie wiem, mogłem nie zauważyć. Panie, ja jestem nerwowy.
15: A gdzie pan był w momencie ukończenia piątej gonitwy?
11: No stałem.
15: Gdzie pan stał?
11: No gdzieś tam stałem.
15: Ale kto pana widział, panie?
11: Nie wiem. Panie, ja nie leciałem do mety. Na mnie nikt nie patrzył. Na konie patrzyli.
15: Aha, na konie. Pan też patrzał na konie i nikogo pan nie widział, tak? I nic pan nie słyszał, co? Proszę.
11: Co pan?
15: Proszę tu przycisnąć palce. Spokojnie. Po kolei.
12: Obywatelu kapitanie.
10: Są wyniki daktyloskopii.
15: Nawet wyraźnie wyszły. No nie ma już żadnych wątpliwości.
10: Tak jest.
15: Przyprowadźcie tego nerwowego tutaj.
12: Tak jest.
15: No i co, proszę pana? Nie będę przed panem ukrywał. Denat miał głowę rozbitą butelką od piwa. To piwo oblało i ofiarę, i mordercę. Pan ma cały rękaw zalany piwem. Panie! No panie, no gdzie pan do cholery patrzy?
11: Dwójka! Wychodzi! Dwójka wychodzi! Panie, mam dwójkę w tryplach.
12: Spokojnie.
11: Panie Zdzisławie, widzi pan?
10: Czwórka idzie!
15: Panowie, spokój, to jest poważne śledztwo!
10: Przegania go, przegania!
11: Dawaj! Dwójka, dawaj!
10: Nie da mu rady!
11: Jest! 2-4!
15: Panie, mówię do pana, co? Co 2-4? Co
11: 2-4, panie, za 1000 złotych grałem.
15: 2-4, coś podobnego. Panie, zostaw pan teraz ten 2-4. Czy pan rozumie, co ja do pana mówię, panie? Na butelce są odciski pańskich palców i krew denata. Niech pan się przestanie wypierać, to nie ma sensu. Niech pan powie, dlaczego go pan zabił.
11: Panie kapitanie, powiem. Panie kapitanie, ja przez niego zawsze przegrywałem. Tego sobie nie można wyobrazić. Dzień po dniu, gonitwa po gonitwie. Pętał się za mną i tylko wypytywał, co gram i co gram. Wystarczyło, że stanął koło mnie i już musiałem przegrać. Panie, ile ja pieniędzy przez niego straciłem. Święty by nie wytrzymał.
15: I za to go pan zabił?
11: Pan wie, jaka mi tripla szła? 60 000! Jak mi się przez niego łamały triple po 4, po 6 000, to tylko zęby zaciskałem. Ale 60! To już za wiele. I patrz pan, ledwo się go pozbyłem. Wszystko wygrywam. Każdy porządek, wszystkie triple. No teraz mi dwójka skończyła.
10: Panie nerwowy! Z całego serca panu dziękuję. Jak ja panu wdzięczny jestem, to ja słów na to nie mam.
15: Panowie, co robicie? Proszę się uspokoić.
10: Jak to uspokoić? Co uspokoić? Pan uspokoić.
11: Jest dwójka, jest tripla.
23: Słuchaj, nie bardzo mogę zrozumieć, co się tam dzieje. Zdzisław trzyma nerwowego w objęciach, na umysł mu coś padło, czy co?
14: A kapitan?
23: Zdaje mi się, że kapitan z sierżantem usiłuje ich od siebie oderwać.
14: A czy wiesz, że kapitan wygrał? Postawił 2-4.
15: Spokój. Powiadam. Podejrzany, proszę wyjaśnić, jak go zabiliście tą butelką.
11: No kapitanie, niech pan mnie zrozumie. Wszystkie triple miałem z piątką, a tylko jedną z czwórką. No, porządek grałem. 5-4 i nie odwróciłem. To on mnie namówił.
15: Nie o to pytałem. A jak płacili w jedną stronę?
11: W jedną. 5 koni szło. Ten łysy stał koło mnie i jak czwórka wyszła, ciemno mi się w oczach zrobiło. Coś tam stało na stole. Może być, że butelka z piwem, panie, tak. Gdzie ja miałem głowę patrzeć, co to jest. No i styknąłem go.
10: Przepraszam, panie kapitanie, czy ja jestem wolny? Chciałbym zagrać, bo to ostatnia gonitwa.
15: Pan, tak. Oczywiście. Tak. Personalia spisane, będzie pan świadkiem na rozprawie.
11: Zaraz, chwileczkę. Panie Zdzisławie.
15: Stać. Jesteście aresztowani. Sierżancie, bierzemy go do radiowozu.
2: Dobrze, dobrze, zaraz już idę. Panie Zdzisławie, tak? Zagra pan dla mnie? Będzie na adwokata, może być 2-3, za wszystko.
3: Za 2000. Przechodzić, panie. Panie, z świadkiem od tego pana biorę 2000 na 2-3.
15: Co? Sierżancie, 2-3, to jest, chciałem powiedzieć, odprowadzić aresztowanego.
3: Tak jest, obywatel.
23: No, to ostatnia gonitwa, jak gramy?
14: A czy ja wiem, chyba wszystko jedno, może dwójka?
23: Co ty z takim uporem stawiasz na dwójki? Tu bez trójki nie ma gry.
14: No to 2-3, proste. Panie kapitanie, a co pan gra? A oddaję pieniądze, proszę.
15: A jakie pieniądze?
14: No wygrał pan w poprzedniej gonitwie, 60 zł, proszę. Co pan teraz chce grać?
15: Ja nie wiem, o czym pani mówi, proszę. Ja nic nie chcę grać.
14: Ostatnia gonitwa, Araby idą, może być fuks. 7 sztuk.
15: Siedem sztuk? A to co to? To płacą w dwie strony.
14: A w dwie może pan śmiało grać cokolwiek. Dziś pan musi wygrać, bo to pański debiut. Przegra pan następnym razem.
15: Jakim następnym razem, proszę? Ale ja tu za skarby świata więcej nie przyjdę, proszę pani. W dwie strony pani mówi. Mm-hmm. No to niech będzie 2-3, proszę pani. Za wszystko.
12: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Joanny Chmielewskiej Zbrodnia w loży honorowej. Osoby: dyrektor Kazimierz Rudzki, pułkownik Zdzisław Mrożewski, mały Wojciech Rajewski, Marcin Włodzimierz Nowakowski, Joanna Katarzyna Łaniewska, Baśka Barbara Wrzesińska, Zdzisław Andrzej Żarnecki, nerwowy Jerzy Tkaczyk, kapitan milicji Henryk Bąk, sierżant Zenon Dondajewski. Ponadto wystąpili Magdalena Celówna, Marian Friedman, Andrzej Polanowski, Henryk Rzędkowski i Wojciech Zagórski. Reżyserował Juliusz Owicki. Realizacja akustyczna Stanisławy Grotowskiej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. Steve Hughes Allmusic twierdzi, że Nine Inch Nails to najpopularniejszy zespół grający industrial w historii muzyki i jest w głównej mierze odpowiedzialny za rozpowszechnienie się tego gatunku muzycznego wśród masowej publiczności. Reznor nigdy nie określał swojej muzyki jako industrial, ale przyznaje, że czerpał inspirację z dokonań wczesnych zespołów industrialowych, takich jak Fraben Grissel i Test Department. Pomimo różnic między tymi grupami i Nine Inch Nails, dziennikarze muzyczni bardzo często używali terminu industrial, aby opisać muzykę NIN. Tak naprawdę, twórczość Reznora bardzo trudno jest sklasyfikować. Sam artysta w wywiadzie dla magazynu Spin powiedział, że na Down In It są znaczące wpływy wczesnego stylu zespołu Skinny Puppy, ale w tym samym wywiadzie określił inne piosenki z albumu Pretty Hate Machine jako synthpop. W swojej recenzji płyty The Fragile, krytyk Steve Cooper pisze, że album zestawia ze sobą wiele, bardzo różnych gatunków, na przykład solo piano w The Frail i drum and bass w Starfuckers Incorporation. W zbiorze technik używanych przez Nine Inch Nails znajdziemy m.in. zmiany w dynamice utworu, na przykład w piosenkach Wish i The Day the World Went Away, ciche fragmenty momentalnie przechodzą w bardzo głośne, aby nagle się skończyć. Śpiew Reznora powiela ten wzorzec, często przechodząc od szeptu do krzyku i odwrotnie. Zespół czasami korzysta ze skomplikowanych sygnatur czasowych, jak na przykład w A The Collector z albumu With Teeth i w March of the Pigs, niezwykle popularnym na koncertach. Reznor wykorzystuje szum i wiele zniekształconych dźwięków, często łączy ze sobą dysonans z chromatyczną melodią i lub harmonią. Wszystkie te techniki zostały wykorzystane w słynnym utworze Head, gdzie występuje wysoce dysonansowy triton grany na gitarze w czasie zwrotek. Closer kończy się natomiast motywem chromatycznego pianina. Ta sama melodia jest zapętlona w piosence tytułowej z albumu The Downward Spiral. Na The Fragile Reznor powraca do techniki powtarzania w różnych utworach tego samego motywu muzycznego. Jest on wtedy grany na innym instrumencie albo w innym tempie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2007 Year Zero. Oto spis utworów. Hyperpower. The Beginning of the End. Survivalism. The Good Soldier. Vessel. Me I Am Not. Capitol G. My Violent Heart. The Warning. God Given. Meet Your Master. The Greater Good. The Great Destroyer. Another version of the truth. In this twilight. I na koniec Zero Sum. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genowefa Zdobądź.

standing there in all your grand naivety.